0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio po Wstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Te tematy omijamy raczej, ale no tutaj nie mogłem się powstrzymać. Z samego rana napisałem do Kajetana, potwierdzi, że to prawda.
2: Potwierdza.
1: Tak było, proszę Państwa. Musimy napisać nową konstytucję dla nowego pokolenia Polaków, powiedział pan prezydent Nawrocki. No i tutaj, proszę Państwa, pierwsze powołania do prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji. Tam takie tuzy jak Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Rysiek Legutko, Rysiek Piotrowski, Marek Jurek, Józef Zych,
2: no, proszę pan Państwa. Marszałek.
1: Średnia wieku 74 lata, super. Najmłodszy członek 65, proszę Państwa. No z tą średnią wieku ekspertów to zacząłbym od zmiany menu w pałacu.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek
4: z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
5: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
4: Już od 6:00
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, tymczasem nasi ulubieni sąsiedzi z Odry, co to przecież nigdy nic nam nie ukradli, według doniesień Rzeczpospolitej chcą oddać Polsce pierścień. No, polski pierścień Polsce chcą oddać.
2: Tak.
1: I to nie byle jak. Chodzi o pierścień Zygmunta I Starego, pochodzący ze szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej. Prawda? Piękna musiała to być szkatuła. Skradziono oczywiście podczas II wojny światowej, a odnaleziony w niewielkim muzeum biżuterii w miasteczku Pforzheim. No cóż, jak mówi stare polskie porzekadło, jedź do Niemiec, kosztowności twoich dziadków już tam są.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10:00.
3: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
4: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
3: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać, za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess, 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
5: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
6: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
3: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
1: Pogoda.
3: Dziś ma być ładniej niż wczoraj i trochę cieplej. Niebo tylko częściowo zachmurzone, deszcz możliwy na krańcach północno-wschodnich, poza tym sucho, a temperatura 13 stopni na Podlasiu, tutaj najchłodniej, a w pozostałej części kraju już około 20. Warto skorzystać z tej pięknej niedzieli, bo jutro mają przyjść burze.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, i właśnie dotarłem z samego rana do ciekawego zestawienia. Otóż ktoś pokusił się o sprawdzenie, ilu mamy w kraju aktorów porno na milion mieszkańców. No i na szczycie zestawienia, uwaga, mamy Czechów. Przed Węgrami i Amerykanami.
2: No nie jest
1: wynikiem 86,19.
2: Czesi, wiadomo.
1: Tak?
2: Podobno
1: największą wadą wymowy Czeszek jest to, że nie potrafią mówić nie. Proszę Państwa, Polacy w tym zestawieniu tłuczą się w ogonie zestawienia. Jesteśmy na miejscu 29 z marnym wynikiem 1,18. Cóż, jako osoba płacąca podatki w Polsce uważam, że wszyscy jesteśmy aktorami porno, tylko zawsze gramy rolę męża, który na początku filmu wychodzi z domu.
0: Powstanie Rock Radia. A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
0: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajor.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, uwaga fani filmów, kinomanii i fani filmów biograficznych. Netflix ma kręcić film o profesorze Ryszardzie Szubratowskim, jednym z najsłynniejszych absolwentów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. 73-letni profesor od lat uczy informatyki w trzecim ELO w Gdyni w niestandardowy, legendarny już sposób. Spod jego ręki wyszło prawie 300 finalistów olimpiad informatycznych. A wśród jego wychowanków znajdują się m.in. główny naukowiec OpenAI oraz mistrz świata w programowaniu. Premiera filmu, proszę państwa, podobno już w przyszłym roku.
2: Kurczę, ciekawe, kogo obsadzą w roli tego profesora.
1: Sprawdzałem, 73 lata. No. Więc albo Denzel Washington, albo Samuel Jackson.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam!

0: Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie snuj, bo się zesnasz.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
5: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
4: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
6: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
4: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14. Chłodny poranek od 5 do 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie do około 20. Tylko na Podlasiu jeszcze trochę chłodniej, około 13. Niebo dzisiaj co najwyżej częściowo zachmurzone, dużo słońca, ciśnienie dość wysokie, 1019 hektopaskali, a wiatr łagodny.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Danie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, dziś wiemy, że artyści będący jednocześnie aktywistami wpadają na wyjątkowo dziwaczne pomysły w celu poruszenia problemów, z którymi zmaga się obecnie cały świat, no ale tak. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że tego jeszcze nie grali. Kompletnie naga austriacka artystka Florentina Hölzinger postanowiła zawisnąć do góry nogami wewnątrz gigantycznego brązowego dzwonu, bijąc w niego dosłownie własnym ciałem. Jest to część instalacji poświęconej klimatycznej apokalipsie na tegorocznym weneckim Biennale. No cóż, bimbać nabrało zupełnie nowego znaczenia.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz po wstaniu Rock Radio zaglądamy do RPA, Republika proszę. Południowej Afryki, tak jak ktoś nie wiedział, gdzie lokalna policja namierzyła i zastrzeliła niestety krokodyla, który najprawdopodobniej zjadł w całości 59-letniego biznesmena, przepraszam, porwanego wcześniej przez powódź. Fakt ten ma potwierdzać znalezienie w brzuchu gada jego pierścienia i butów. Czyli tak wygląda biznes lunch.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Loguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński, melduje się na posterunku i obiecuję wam, że zaraz po 10:00 posłuchamy sobie Tila w The Who i nie tylko, a wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
3: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
2: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
4: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
2: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: 13 stopni w Białymstoku, 18 w Lublinie i Rzeszowie i w Trójmieście 18, Warszawa, Poznań, Wrocław około 20. Niebo częściowo zachmurzone, ciśnienie w miarę wysokie, a wiatr łagodny. Jutro przyjdą burze.
0: Rock Radio 103,7 FM. Wyloguj się na weekend w Rock Radiu. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio, klasyka rocka oddechu, czyli Won't Get Fooled Again. No i od razu ci, którzy oglądali kiedyś CSI Kryminalne Zagadki Miami, no to na pewno się uśmiechnęli, no bo przecież ten utwór służył tam w czołówce między innymi i dzięki temu też można było pamiętać o The Who. Przynajmniej tak młodsze pokolenia mogły dotrzeć do tego wspaniałego zespołu. Natomiast ja proponuję wam, żebyście dotarli na Facebooka Rock Radia, bo tam się od piątkowego wieczoru toczy wybór na co do płyty tygodnia, a te wybory właśnie odbywają się między dwoma klasykami Red Hot Chili Peppers i Blood Sugar Sex Magik kontra Stone Temple Pilots i Core. Znajdźcie post z dwoma okładkami płyt. Jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, no to oddajcie swój cenny głos, namówcie innych do wspólnej zabawy, a głosowanie kończy się o godzinie 12, więc już naprawdę niedługo. A po 20 dzisiaj słuchamy sobie jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. No to do dzieła zapraszam na Facebooka Rock Radia, a my teraz słuchamy The Verve, Bittersweet Symphony. Piękny utwór pod tę, no ładną, naprawdę ładną niedzielę z Rock Radiem.

Motley Crue, Kickstart My Heart. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka idealna na dobudzenie się, a wręcz nawet dla niektórych dopiero obudzenie się. 19 minut mamy już po godzinie 10. Ja tylko tak dodam, że dzisiaj jest naprawdę przepiękna pogoda i warto się wybrać na spacer, oczywiście z aplikacją Rock Radio na smartfonie, i wtedy możecie robić co chcecie i słuchać najlepszej rockowej klasyki. I nie ominą was numery Republiki, Heart, Spin Doctors i nie tylko, a te pojawią się za chwilę. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie tej aplikacji Rock Radia.

ależ to jest wzruszająca, piękna piosenka od tej kanadyjskiej ekipy zarządzanej przez dwie siostry, Ann Wilson i Nancy Wilson. To oczywiście Heart i Alone z końcówki lat 80. Jest rock radio i jest klasyka rocka, natomiast ja zachęcam was do wchodzenia na stronę rockradio.pl, bo tam znajdziecie wiele ciekawych treści, a już niebawem będzie można głosować na kolejną klasyczną dziesiątkę rock radia, bo przed nami notowanie numer 200 waszej ulubionej listy przebojów. Będziemy mieli tutaj niezły jubileusz już w najbliższy piątek po godzinie 18. No i pojawi się jak zwykle 50 kolejnych propozycji, na które będzie można głosować i liczymy na wasze głosy, tak żebyście wy też mieli udział w tworzeniu listy numerów granych przez Rock Radio. Szczegóły znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz wracamy do klasyki rocka. Spin Doctors, Two Princes. Ach, brzmienie lat 90. To jest to.

0: Niesamowita Patti Smith pod to niedzielne przedpołudnie razem z Rockradiem i klasyką rocka. Już mamy 23 minuty do godziny 11, a my sobie za chwilę posłuchamy między innymi Lombardu R.E.M. Będzie też świetny, znany hicior od Led Zeppelin, także to nie może was ominąć. Bądźcie z nami i miejcie na nas słuchu aplikację Rockradio.
1: Tu Rockradio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński. Po 11 zapuścimy sobie legendarny kawałek od Alice'a Coopera z końcówki lat 80. A teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
2: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
0: Rock Radio.
2: 13 stopni dzisiaj na Podlasiu, 19 w centrum, nad morzem i w górach 18, a najcieplej 20 na zachodzie Polski. Niebo częściowo zachmurzone, większe zachmurzenie tylko na północnym wschodzie i tutaj delikatnie może popadać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Słuchasz Rock Radia. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

YouTube i One z roku 91. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a skoro właśnie dokładnie o tym roku mowa, o 1991, no to pewien kawałek właśnie z tego roku został niedawno uznany za najlepszą piosenkę lat 90. W skrócie, no, rozwaliła system. Może się domyślacie, o jakim zespole i jakim kawałku mówię, no ale możecie się przekonać o tym na stronie rockradio.pl. No dobra, no nie będę po prostu tutaj owijał w bawełnę. Chodzi o Nirwanę i chodzi o to, że ich kawałek Smells Like Teen Spirit został uznany przez magazyn Rolling Stone właśnie za ten najlepszy kawałek opublikowany w latach 90. Zresztą sam numer został uznany też za 9 na liście 500 najlepszych numerów wszechczasów. Także to też o czymś świadczy. Świadczy to o tym też, czego dokonała Nirwana właśnie, jak zrewolucjonizowała i na nowo odkryła muzykę rockową w latach 90. To wszystko znajdziecie na stronie rockradio.pl. Tam dla was właśnie mamy specjalnie przygotowany artykuł, a przy okazji możecie sobie porozwiązywać quizy, sprawdzić premiery w kinie Helios albo poczytać też inne ciekawe rzeczy. Ewentualnie jeszcze możecie nadrabiać rozmowy z niezłymi gośćmi, które dla was cały czas przeprowadzamy. No dobra, my teraz wracamy do klasyki rocka. The Sweet i Fox on the Run teraz w Rock Radio.

0: Piosenka angielskich rekrutów, czyli In The Army Now jest, Rock Radio jest klasyka rocka od Status Quo. No i mamy już 21 minut po godzinie 11. No to to jest też dobra pora, żeby wam przypomnieć o wciąż trwających głosowaniach w Rock Radio. To znaczy niebawem pojawi się głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, ale za kilka minut też wam przypomnę o tym, co na Facebooku Rock Radia. Szczegóły niebawem. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Lata mijają, a tego się naprawdę cały czas genialnie słucha, tak jakby dopiero co wczoraj miał premierę ten kawałek Oasis Wonderwall z roku 96. 30 już lat to ma. A cały czas brzmi młodo. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Natomiast ja zapraszam was na Facebooka Rock Radio, bo jeszcze trwa głosowanie na płytę tygodnia. 28,5 minuty dokładnie nam już zostało do godziny 12 i do końca właśnie tego głosowania, a wybór w ten weekend toczy się między płytami Red Hot Chili Peppers i Stone Temple Pilots, Blood Sugar Sex Magik kontra Core. To są właśnie nasze propozycje na ten weekend. No i jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, no to wpadajcie tłumnie na Facebooka Rock Radia, zostawcie swoją cegiełkę, dołóżcie swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła. Głosowanie zamykamy o 12, a po 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami. No to czekam jeszcze na wasze głosy na Facebooku Rock Radia, a my teraz lecimy dalej. ONA, drzwi.

No nie wiem jak wy, ale ja dzięki takiej klasyce rocka to od razu dużo bardziej dziarsko się tak poczułem, no bo takie to są właśnie rytmy, które zachęcają do aktywności fizycznej, polegającej między innymi na tym, że przynajmniej tupie się nóżką albo macha się głową, ewentualnie puka się palcami po kierownicy. To The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles w Rock Radio. No i najlepsza klasyka rocka jeszcze tutaj pogra wam jak najbardziej. Za chwilę słuchamy Budki Suflera, In Excess i nie tylko, więc nigdzie nie znikajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, Turysiek Brzeziński. Po 12 przypomnimy sobie świetne klasyki od Lady Punk, The Beatles i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
3: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
2: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile w środkowej części kraju odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
4: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
2: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14.45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich, tu też najchłodniej 13 stopni. Poza tym nad morzem 18 w górach, podobnie 18 w centrum, do 19, a na zachodzie Polski 20. Jutro ma być trochę cieplej, ale za to jutro nad Polską będą płynąć sobie burzowe chmury i przyniosą nam trochę błyskawic.
0: Rock Radio 103,7 FM. Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

losów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

The Beatles i Come Together. I cały czas jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak tutaj Ringo Starr zagrał na perkusji. No to wejście perkusyjne na samym początku jest przecież niesamowite i legendarne. Jest rock radio, jest klasyka rocka. No i spieszę już wam donieść, że mamy płytę tygodnia. Wybraliście ją, bo o godzinie 12 zakończyliśmy głosowanie, a już mamy 12 minut po 12, więc czas powiedzieć, że dziś po 20 w całości, w pełnym wymiarze, z różnymi ciekawostkami, posłuchamy sobie Red Hot Chili Peppers i ich Blood Sugar Sex Magik. No, kto obserwował głosowanie na Facebooku Rock Radia, ten doskonale mógł się spodziewać właśnie takiego rezultatu. Zatem no, dzisiaj spędzimy trochę czasu ze słynną kalifornijską czwórką. Zapraszam oczywiście na wieczór, ale teraz też jeszcze nigdzie się nie ulatniajcie, no bo gramy dalej klasykę rocka w Rock Radiu. Dire Straits i Heavy Fuel teraz.

0: Nieśmiertelna klasyka polskiego rocka to Tilaw i King, początek lat 90. w Rock Radio. No i zostaniemy jeszcze przy polskim rocku, tyle że cofniemy się aż do 82, kiedy to zespół Oddział Zamknięty wydawał swój genialny debiutancki album, na którym znalazły się przeróżne hity, między innymi ten, w którym podobno zabrakło jednej litery, no ale cenzura miała wiele wtedy do powiedzenia. Pewnie już domyślacie się, o którym kawałku mówię, w każdym razie bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia, a nic was nie ominie.
1: Rock Radio. Rock Radio.

Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Niedawno Eric Clapton odwiedził Polskę w ramach swojej europejskiej trasy. No, koncert bardzo się udał. Pan Eric zresztą zagrał takie numery, których później nie powtarzał, ani też wcześniej za bardzo jakoś nie grał, więc bardzo mu się chyba u nas spodobało. Zresztą relacje są takie, że dużo się uśmiechał, ale na pewno powodów do uśmiechu nie miał ostatnio w Madrycie. Ponieważ tam, po zakończonej pierwszej części, właściwej części swojego koncertu, ktoś z tłumu postanowił rzucić w niego płytą winylową. Tak jakby oczekiwał, że Slowhand podpisze mu tę płytę tak o z miejsca. Jaki był tego efekt? No, niestety Eric Clapton nie wyszedł na bisy, zszedł ze sceny i już. Także ja bym proponował wszystkim, czy w Madrycie, czy w Londynie, czy gdziekolwiek indziej, wzorować się na polskich fanach. Tu jest pełna kultura i zawsze wielkie zamiłowanie do najlepszych rockowych klasyków, tak jak i teraz sobie posłuchamy rockowej klasyki. Edwyn Collins, A Girl Like You w Rock Radio.

Perfekt. Lokomotywa z ogłoszenia w Rock Radio, najlepsza klasyka polskiego rocka. A już za 23 minuty będzie godzina 13. No zobaczcie, jak ten czas leci właśnie w towarzystwie klasyki rocka. No bardzo szybko to leci. No i zbliżamy się nieuchronnie, pomału oczywiście, do poniedziałku, ale o tym wcale nie myślimy. Myślimy o tym, ile jeszcze tej niedzieli można tutaj wspólnie spędzić i jak się jeszcze zrelaksować, na jakie sposoby. No powiem wam, że przy kawałkach Stevie Nicks czy Black Sabbath na pewno coś wszyscy wymyślimy, więc bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 13:00 Billy Idol przypomni nam jeden ze swoich największych hiciorów lat 80., ale teraz pora na newsy i pogodę.
2: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
3: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
2: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciarettą. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Maksymalnie dzisiaj do 13 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 19, a na zachodzie 20. Niebo częściowo zachmurzone, delikatny przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Jutro za to intensywnie może popadać w całej Polsce, bo możliwe są burze.
0: Rock Radio 103,7 FM.
4: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Kawałek, który naprawdę bardzo łatwo zanudzić, a przy takiej pięknej pogodzie, no to nucenie jest jeszcze przyjemniejsze. To Blind Melon i No Rain w Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka. Jeśli zastanawiacie się, co robić później po godzinie 15, to ja już wam powiem spokojnie. Po godzinie 15 będzie audycja Rock Radio poleca na wynos, której dzisiaj gospodarzem, tak jak i wczoraj, będzie Kajetan Kajto Ruszczyk, popularny pan od guziczków. Będzie miał dla was nie tylko mnóstwo klasyki rocka, ale też i świetne książki do zgarnięcia. A jak zdobyć te książki? No trzeba odpowiadać na pytania, które Kajto wam będzie zadawał w trakcie programu, a odpowiedzi na te pytania trzeba nadsyłać na adres konkurs@rockradio.pl. To warto sobie zapisać, to może się wam przydać, ale to po godzinie 15 dopiero. Teraz natomiast w Rock Radio słuchamy Cream i genialnego White Room.

0: Ale jeśli z kimś jesteśmy akurat podczas parapetówki, no to nie ma za co. No, fajnie było posłuchać razem z wami właśnie tego kawałka, który na parapetówki zawsze znajduje się jak ulał. Bo jest ten kawałek podłogi, to Mister Zup oczywiście w Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę na parapetówkę, na grilla i każdą inną sytuację, którą możecie sobie stworzyć w niedzielę popołudniem. Mam dla was kawałki Foreigner, Heya, The Police i wielu innych, także nie rozstawajcie się z Rock Radiem. No i pamiętajcie, by mieć na swoim smartfonie włączoną aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Okej, i mi się bardzo ważny i no, trudny temat poruszony został w tym kawałku i warto pamiętać, żeby jednak było więcej powodów do uśmiechu, zwłaszcza wśród najmłodszych. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Na pewno powody do uśmiechu będą mieć fani zespołu King Crimson, zespołu, który w ostatnich latach no, nie należy do najbardziej aktywnych z różnych względów, no i na różnych polach. Natomiast King Crimson przypominają o sobie wydawnictwem, które ma już niedługo się ukazać, a chodzi o koncertowy album 2014 NYC, czyli po prostu koncert w Nowym Jorku z 2014 roku. Ukaże się już 10 lipca, no i znajdzie się na nim 21 utworów, w tym no i bardzo słynny oczywiście 21st Century Schizoid Man, ale też i inne piękne kawałki jak Starless, Red i nie tylko. Także to są takie wieści ze świata w tym momencie, natomiast moją wieścią dla was jest to, że znajdujemy teraz wiadomość w butelce i słuchamy The Police. Proszę bardzo, takie rzeczy w Rock Radio.

ACDC, Hell's Bells, jest rock radio i jest klasyka rocka prosto z Australii, no i to jest niesamowita muzyczna petarda, zdecydowanie. Tak samo będzie już za chwilę, tylko że po polsku, bo w roku 83 na przykład ukazał się jeden z największych hitów Republiki. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji rock radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński. Zaraz po 14 zapuścimy sobie kawałki Manamu, Faith No More i nie tylko. A teraz pora na newsy i pogodę.
2: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiS-u. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiS-u.
3: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
4: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
2: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
5: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
6: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
5: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
7: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
5: Mam nadzieję, że około 70%.
2: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja, a jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks. Jeremy'ego Sochana też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
0: Rock Radio. Rock Radio. Pogoda.
2: Na niebie dzisiaj trochę chmur i trochę słońca. Nie powinno padać. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura 13 stopni maksymalnie na Podlasiu, około 19 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski do 20. Jutro jeszcze ze 2 stopnie więcej, ale na jutro synoptycy przewidują burzę.
0: Rock Radio 103,7 FM. Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

A żebyście tylko słyszeli, jak ja tutaj sobie śpiewałem z panem Mike'iem Pattonem, no niezły duet byśmy stworzyli. Szkoda, że on o tym tylko nie wiem. No ale ważne, że ja się z wami tą myślą podzieliłem. To Faith No More i Easy. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, leciutka jak ten właśnie niedzielny poranek, tak jak tutaj zostało wspomniane. Ja natomiast przypominam o tym, że już niebawem na stronie rockradio.pl pojawi się możliwość głosowania na kolejną klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Za nami notowanie numer 199, gdzie mieliśmy znakomity kawałek Skorpionsów Still Loving You, a jak to się ułoży w następnym tygodniu, zależy wyłącznie od was i od tego, jak będziecie głosowali. W międzyczasie możecie proponować nam swoje pomysły kawałków, które chcielibyście zobaczyć wśród 50 propozycji, na które będzie można głosować. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a notowanie numer 200 waszej ulubionej listy przebojów, jak zwykle w piątek po godzinie 18. A my teraz słuchamy tego przyjemnego pasażera. No, tylko że w innym wydaniu. Last for Life to Iggy Pop oczywiście w Rock Radio.

0: No pamiętam jeszcze, jak jako mały dzieciak, kiedy zobaczyłem pierwszy raz ten teledysk, no to mówiłem na niego gumowe gęby, bo tam rzeczywiście były maski przeróżnych polityków, no i członków Genesis. Właśnie, Land of Confusion. Jest rock radio, jest klasyka rocka, która świetnie brzmi podczas tego niedzielnego popołudnia i za chwilę będzie brzmieć w rytm kawałków Lady Punk czy Dire Straits, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

Tego kawałka wciąż słucha się doskonale, tak samo jak kapitalnie go było usłyszeć na pewno w roku 78, kiedy miał swoją premierę. Co to musiały być za czasy, słuchajcie, no ja szkoda, że tego nie pamiętam, a zresztą u nas w Polsce, czy też wtedy w PRL-u, to było też trochę inaczej, umówmy się. Dire Straits i Sultans of Swing w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Na stronie rockradio.pl natomiast możecie znaleźć wiele ciekawych treści, idealnie, żeby sobie spędzić czas w niedzielne popołudnie, jak już zjecie obiad i będziecie chcieli chwilę odpocząć. Możecie sobie poczytać na przykład o trzech najważniejszych piosenkach Artura Rojka, o kawałku z roku 91, który jest najlepszą piosenką lat 90. Albo możecie też poczytać o melancholii kolejnym hicie z 84, który jest też jedną z najlepszych piosenek lat 80. Można też rozwiązywać quizy, można nas w ogóle słuchać na stronie rockradio.pl. Także jeżeli macie ochotę, to tam zaglądajcie, a my teraz w Rock Radio słuchamy Nirwany, All Apologies.

zrobiliśmy sobie Patata i z panami z Iron Maiden. To Run to the Hills w Rock Radio i tym kawałkiem się z wami żegnam, ale nie na długo, bo po 20 przecież słuchamy wspólnie płyty tygodnia Blood Sugar Sex Magik zespołu Red Hot Chili Peppers, ale po 15, więc już niebawem odzywa się do was też Kajetan Kajtoruszczyk. Będzie miał dla was dużo muzyki, dużo świetnej rockowej muzyki, ale też i sporo książek do zgarnięcia. Zapraszam już w jego imieniu. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na
1: wynos. No to odpalamy nasze niedzielne spotkanie, szanowni państwo. Kajetan Kajtoruszczyk, dzień dobry, kłaniam się wszystkim w pas. No i zapraszam na wspólne popołudnie z najlepszą klasyką rocka w Rock Radio oraz innymi atrakcjami, które królują u nas w weekend w programie Rock Radio poleca na wynos. Gdzie, co i jak powiemy sobie dosłownie za chwilę, no bo teraz czas na najważniejsze newsy o godzinie 15. Zapraszamy, dzień dobry.
2: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
2: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
4: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
2: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
5: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
2: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
6: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
2: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Dzisiaj od 13 do 20 stopni najchłodniej na Podlasiu, a najcieplej na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Niebo tylko częściowo zachmurzone, nie brakuje słońca, ale na krańcach północno-wschodnich chmur trochę więcej i delikatnie może popadać. Mocno popada jutro, bo na terenie prawie całej Polski możliwe są burze.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.

In Excess, Disappear. No, na szczęście jak odpalicie Rock Radio, to dobra muzyka wam nigdzie nie zniknie. No bo gramy dla was najlepszą klasykę rocka, bez przerw i bez żadnych limitów. Kajetan Kajtoruszczyk, witam wszystkich raz jeszcze serdecznie, kłaniam się. Jak tam, jak się macie, kochani? Sobota dała do pieca? Czy może wybraliście jednak opcję takiego spokojnego, bezpiecznego odpoczynku? No, nie da się ukryć, że piątkowe i sobotnie noce potrafią dostarczyć sporo wrażeń i historii, no co akurat u nas w Rock Radio jest bardzo doceniane, no bo przypominam, że w tygodniu codziennie przyznajemy komuś z was tytuł Rock'n'Rollowca Dnia, dorzucając do tego różne nagrody z naszym logo. W tym tygodniu mogę już zdradzić, będzie to nasz termos, który idealnie przyda się na tę porę roku, oraz koc z logo Rock Radia, no towar, o który bardzo często nas pytaliście. No a żeby taki tytuł zdobyć, wystarczy zadzwonić na 22 44 066 albo nagrać nam głosówkę na naszym Messengerze z historią, która według was zasługuje na miano Rock'n'Rollowca Dnia właśnie. Odwaliliście coś w weekend, albo ktoś na przykład, kogo znacie, kogo poznaliście właśnie w ten weekend, na przykład grillując? Dzwońcie nawet już teraz. Jutro koledzy wszystko przesłuchają i kogoś z was nagrodzą. Ale dobra, ja w zasadzie nie o tym teraz miałem mówić, bo teraz mamy niedzielę, Rock Radio Poleca na Wynos trwa, zaczynamy nasz program, będę z wami aż do godziny 20, no i tak jak obiecałem wczoraj, mam ze sobą kolejny worek z fantami, które z przyjemnością wam dziś do końca dnia rozdam. No, wiadomo, nie za darmo, trochę będzie trzeba pogłówkować, ale spokojnie, no matury z chemii czy fizyki wam przecież tutaj robić nie będę. Więc po prostu odprężcie się, miejcie nas cały czas pod ręką, a niedziela minie wszystkim, no można powiedzieć, prima sort. To akurat mogę wam zagwarantować. Tym bardziej, jak możemy słuchać wspólnie takich numerów. The Doors, Hello, I Love You. No to witajcie w Rock Radio. Dzień dobry.

0: niezawodna pani Edyta Bartosiewicz i jej kultowy szał na antenie Rock Radia w to, mam nadzieję, słoneczne niedzielne popołudnie. No, prognozy bywały różne, ale na przykład w Warszawie specjalnie jakoś narzekać nie mogę. Dobrze, klasyka rocka nam stygnie, więc nie zagaduję, gramy zaraz dalej. Bajm, kolejny polski akcent, a następnie kultowe Smoke on the Water od sami wiecie kogo. Słuchajcie Rock Radia i niech tak pozostanie.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Deep Purple, Smoke on the Water. No, klasyk nad klasykami w Rock Radio. Nie wiem, czy wiecie, ale inspiracją do stworzenia tego kultowego riffu była podobno piąta symfonia Beethovena. Panowie stworzyli własną interpretację, grając to słynne intro w zasadzie tymi samymi dźwiękami, tyle że od tyłu. No, ja byłem na przykład w szoku, jak się dowiedziałem. Tu Rock Radio, mkniemy wspólnie przez niedzielne popołudnie, a jeśli szukacie pomysłu na spędzenie dzisiejszego wieczoru, no to jeśli na przykład słuchacie nas w Krakowie, albo macie do dawnej stolicy Polski rzut beretem, jak to się mówi, to zachęcamy was serdecznie do zajrzenia do zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie dziś o godzinie 18 odbędzie się kolejne stand-upowe wydarzenie z serii Comedy Lab, a będzie to tak zwany open mic, no czyli format, na którym może wystąpić w zasadzie każdy. Od debiutantów po czasami znanych i doświadczonych komików, którzy no, na takich eventach na przykład testują swój nowy materiał. Wy też, gdybyście na przykład zechcieli i mieli przynajmniej kilka minut materiału komediowego, to bez problemu moglibyście się zgłosić i postarać się rozbawić publikę, no do, kto wie, może nawet do łez. Comedy Lab w pubie 103,8 FM w Krakowie już dziś o godzinie 18, ale spokojnie, jeśli dzisiejszy wieczór wam nie pasuje, to absolutnie nic straconego, no bo kolejne wydarzenie z serii Comedy Lab już w najbliższą środę. Dzieje się tam sporo, często i bardzo gęsto, także naprawdę z ręką na sercu was zachęcamy. A teraz zapraszam wszystkich na szybką lekcję samby. A co? No tyle, że z rockowym zacięciem. Santana, już teraz w Rock Radio. Gracias.

0: L4, Super Para, jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka. Rozpędzamy wspólnie niedzielne popołudnie. Za chwilę, jak to się mówi, lewy pas gaz na tak zwanym highwayu z grupą AC/DC. No i jeszcze przed godziną 16 posłuchamy sobie wspólnie zespołu Jam. Postawiliście na Rock Radio? A to jest bardzo słuszna koncepcja.
1: Rock Radio.

0: Wynos. Dojeżdżamy wspólnie w Rock Radio do godziny 16. Za moment pierwsza okazja na zgarnięcie od nas wyjątkowej nagrody, ale wcześniej czas na najważniejsze informacje o godzinie 16. Zapraszamy. Dzień dobry.
1: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii.
2: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
1: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
1: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División. Południe ciepłe, noc dzisiaj także przyjemna od 4 do 11 stopni. Jutro jeszcze cieplej niż dziś od 19 do 23, ale jutro już w całej, prawie w całej Polsce możliwe burze i intensywne opady deszczu. Sucho tylko na północnym wschodzie.
2: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.

Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność. No, ciężko o bardziej ikoniczny polski numer. Klasyka rocka znad Wisły w Rock Radiu jest, ma się dobrze i nigdzie nie zamierza nam uciekać. Dobrze, moi drodzy, chwilę temu obiecałem, że rozwiążemy nasz dzisiejszy wór z nagrodami, więc słowa dotrzymuję. Do godziny 20 ten spory worek, który przytargałem, musi być pusty, więc nie ma co przedłużać. A na pierwszy ogień idzie, no, naprawdę gruby kaliber. Strategia wyjścia, czyli najnowszy jubileuszowy tom znanej na całym świecie serii z Jackiem Reacherem w roli głównej, którą stworzył legendarny już, można powiedzieć, autor Lee Child. 30 tomów, filmy z Tomem Cruise'em, teraz na przykład też serial na Prime Video, no jest to absolutny fenomen. Najnowsza historia, słuchajcie, rozpoczyna się w kawiarni w Baltimore, gdzie pijący czarną kawę Jack przy wyjściu z kawiarni, no czuje, że otarł się o niego jakiś tajemniczy facet. Zagląda do kieszeni, ale nic tam z tej kieszeni nie zniknęło, więc po prostu wychodzi. Kiedy w sklepie z płaszczami, gdzie chce zapłacić gotówką, oprócz kasy z kieszeni wyciąga notatkę z desperacką prośbą o pomoc, no to nasz bohater już wie, że musi zgłębić tę dziwną zagadkę i jak zawsze zaryzykuje własnym życiem dla dobra tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Krytycy mówią, że no mimo upływu lat autor Lee Child wciąż potrafi wydobyć ze swojego bohatera to, co cały świat pokochał najbardziej. No więc jeśli lubicie dobrą, twardą, męską sensację albo po prostu jesteście fanami tej serii, to z przyjemnością wręczę wam tę książkę, ale najpierw odpowiedzcie proszę na moje pytanie konkursowe. Uwaga, uwaga. Jaki tytuł nosi pierwszy tom serii o Jacku Reacherze? No, fani się pewnie teraz trochę ironicznie ze mnie śmieją. Odpowiedź oraz tradycyjne uzasadnienie, dlaczego akurat, no, ciebie mamy nagrodzić książką Strategia Wyjścia od niezawodnego Lee Childa, wysyłajcie jak zawsze na konkurs@rockradio.pl. Pearl Jam, Alive. No, wystarczy tego gadania. Wracamy do klasyki rocka i to z najwyższej półki.

0: Ozzy Osbourne, Crazy Train. No, z tym panem podróż PKP przestałaby mieć jakiekolwiek wady. Tu Rock Radio, gramy dla was najlepszą klasykę rocka, bez względu na godzinę czy dzień tygodnia. Za moment mocne, energetyczne doładowanie od EMF, a następnie grupa The Clash między innymi, więc no, kochani, nigdzie nie odchodźcie, bądźcie z nami przez cały czas, bo to się po prostu zawsze opłaca. I kropka.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rain in Vain i grupa The Clash w Rock Radio. No, numer, który tylko my mamy przyjemność dla was grać, co według mnie jest powodem do zadowolenia. Słuchacie programu Rock Radio poleca na wynos. No i korzystając z okazji, że dziś to ja mam przyjemność wam towarzyszyć, przypominam i zachęcam jednocześnie, że od piątku trwa na naszej stronie rockradio.pl głosowanie do kolejnego notowania naszej klasycznej dziesiątki, czyli kultowej już naszej listy przebojów, której skład i kolejność zależy tylko i wyłącznie od was. No, na pewno macie tak czasami, że słuchacie Rock Radia i myślicie sobie, o, teraz to mogliby na przykład nam puścić Metallicę, prawda? No. No to proszę bardzo, wskakujcie na naszą stronę i weźcie sprawy w swoje ręce. Głosujcie na swoje ulubione numery, no a my to potem wszystko sprawiedliwie podliczymy i ułożymy w kolejności oddanych przez was głosów. Jaki kawałek znajdzie się na szczycie w najbliższy piątek? Głosujcie, a potem oczywiście nasłuchujcie Rock Radia. Klasyczna dziesiątka, jak zawsze, po godzinie 18 w piątek, a poprowadzi ją dla was niezmiennie kolega Mariusz Stelmaszczyk. No dobra, to teraz może ja coś wybiorę. Myslowic, może być? No to proszę bardzo, gramy dla was najlepszą klasykę rocka w Rock Radiu.

W Rock Radio kawałek z bardzo pozytywnym brzmieniem. To klasyka rocka od grupy Buckman Turner Overdrive. No bo łączy nas wszystkich klasyka rocka w Rock Radio i niech tak pozostanie jak najdłużej. Przed godziną 17 w naszym muzycznym menu zaproponuję Wam jeszcze m.in. Talking Heads i Jimiego Hendrixa. Więc jeśli potrzebujecie jeszcze więcej dobrych muzycznych doświadczeń, to po prostu zostańcie z nami. Nic prostszego.

0: Rock Radio poleca na wynos.
1: Na wynos.
2: Tu Rock Radio na zegarach wybija właśnie godzina 17. Za moment kolejna okazja na zakończenie weekendu z nagrodą od nas, ale wcześniej oczywiście najważniejsze informacje w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk cały czas z wami na posterunku. Witam i zapraszam.
3: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
4: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
3: Tak, bo to był bieg Wings for Life.
0: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszczak.

0: Kwaśniewskim. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. A to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
1: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
2: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
3: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
0: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentacje i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
4: Pogoda.
0: Na jutro synoptycy spodziewają się wędrujących po Polsce burz. Właściwie wszędzie poza północną częścią kraju. Na północnym wschodzie szczęśliwie w ogóle nie będzie padać. A temperatura od 19 do 23 stopni.
4: Rock Radio 103,7 FM.

Polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska, jak mawiał mój serdeczny kumpel Druch, z którym miałem przyjemność dla was wielokrotnie poprowadzić nasze poranne powstanie Rock Radia. Tomeczku, pozdrawiam i ściskam cię serdecznie. To oczywiście Emigranci na falochronie w trwającym cały czas programie Rock Radio poleca na wynos. No a jak sama nazwa wskazuje, w tym programie mamy dla was coś na wynos. Dokładnie, tak, tak. Czas wręczyć komuś z was kolejną dziś nagrodę, a jest nią tym razem naprawdę ciekawie napisany thriller kryminalny autorstwa pani Agaty Zamarskiej o tytule Niespodziewany gość. Polecam uwadze, szczególnie miłośnikom pani Agaty Christie, bo sama autorka przyznała, że ta legendarna artystka była dla niej sporą inspiracją. Historia zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to w luksusowej willi zostaje zamordowane małżeństwo Rokickich. No i okazuje się, że jedynym świadkiem tego brutalnego zdarzenia jest ich nastoletnia córka Viola, no ale ona niestety w wyniku stresu i szoku nie pamięta nic z tego wieczoru. Prowadzący sprawę komisarz Walenty Rudzki zwraca się więc o pomoc do utalentowanej psycholożki Alicji Neyman, której powierza zadanie wydobycia z nastolatki jakichkolwiek wspomnień, które są w zasadzie jedynym źródłem wiedzy w tej sprawie. Historia na następnych etapach skręca w jeszcze mroczniejsze zakątki, więc jeśli brakuje wam dobrej lektury w te na przykład wiosenne wieczory, to Niespodziewany gość Agaty Zamarskiej będzie na bank zadowalającą propozycją. Za moment będziecie mogli ją ode mnie zgarnąć, oczywiście, jak to u nas w weekend bywa, ale najpierw pytanie konkursowe. Uwaga, uwaga! W którym roku autorka Agata Zamarska wydała swoją pierwszą oficjalną książkę? No, trzeba trochę poszperać, ale na bank sobie poradzicie. Odpowiedź oraz uzasadnienie, dlaczego właśnie ty powinieneś albo powinnaś zgarnąć nagrodę, kierujcie jak zawsze na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Przypominam, kreatywność ma tu naprawdę bardzo duże znaczenie. Bad Company, już teraz w Rock Radio.

0: Z pozdrowieniami dla wszystkich mających naszą aplikację na słuchawkach na siłowni. No a wiem, że wcale nie jest was tak mało, co zawsze będzie budziło mój podziw. W niedzielę? Ludzie kochani, dajcie spokój. Survivor, Eye of the Tiger za nami, a przed nami jeszcze więcej tego, co w Rock Radio wszyscy uwielbiamy. Manam i R.E.M. już na horyzoncie. Łączy nas klasyka rocka. Dzień dobry.
1: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Jeden z tych numerów rockowych, który przypadł do gustu nie tylko fanom rock'n'rolla. R.E.M. Losing My Religion jest rock radio, jest klasyka rocka, tu nie zmienia się nic, no bo po co? Jak działa, to działa. Moi drodzy, kiedy wy słuchacie najlepszej muzyki w rock radio, ja na tak zwanym poza anteniu, jak to mówimy w naszym żargonie, czyli między wejściami, kiedy siedzę sobie w ciszy, cały czas trzymam rękę na pulsie i zbieram dla was propozycje, które mogą zapełnić wam wolny czas, aby go po prostu nie przeleżeć za bardzo. No i niezależnie od dnia i godziny, zawsze jest dobra pora na wypad do kina. Szczególnie, że maj obfituje w premiery. W kinach Helios możecie wybrać się na przykład na premierę z tego weekendu filmu Mortal Kombat 2, czyli współczesnej wersji kultowej serii o wyjątkowych wojownikach. Seans na bank będzie przepełniony świetnymi scenami walk wręcz, ale jeśli science fiction to nie jest wasza bajka, to mamy również powrót po latach innego znanego tytułu, Diabeł ubiera się u Prady 2, z niekwestionowaną królową Meryl Streep, czy na przykład też fantastyczną Anne Hathaway. Znani bohaterowie ze świata mody wracają po 20 latach od wydarzeń z pierwszej części i, no jak zapewnia sam reżyser, ponownie spróbują rozkochać widownię. No i oczywiście wciąż możecie wybrać się na film Michael, czyli gigantyczny światowy hit opowiadający o życiu i twórczości niekwestionowanego króla muzyki pop Michaela Jacksona, w którego tak w ogóle wciela się jego bratanek Jafar Jackson. Aha, no właśnie, przypominam, że u nas w każdy piątek po godzinie 15 w audycji Pociąg do kina kolega Mariusz Stelmaszczyk rozdaje darmowe wejściówki na dowolny film w kinach Helios, więc jeśli macie ochotę pójść do kina za darmo, no to koniecznie bądźcie z nami przez cały czas. No bo za darmo to umówmy się. To jest uczciwa cena, prawda? Pink Floyd, Shine on You, Crazy Diamond. Dobra, ja już się zamykam, a wy słuchacie najlepszej klasyki rocka.

Accept. Metal hard. No, mocnego heavy metalu w Rock Radiu również ci dostatek. Dozujemy te muzyczne akcenty, żebyście nawet przez moment, nawet przez sekundę nie odczuli, słuchając Rock Radia, nudy. No, kochani, jak już weszliśmy w te dużo mocniejsze tony, to proponuję zostać z nimi na nieco dłużej. Za chwilę Rage Against the Machine. Boże, jedyny, jeden z moich ukochanych zespołów wszechczasów. No i numer, który od razu, od pierwszych sekund zaangażuje wam głowę do machania, więc tym bardziej polecam zostać z nami na dłużej. Tu Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Wszystko się zgadza. No, pan lektor jest nieomylny. Rock Radio poleca na wynos, trwa i trwa mać. Dojeżdżamy właśnie wspólnie do godziny 18. No więc czas najwyższy posłuchać najświeższych informacji z kraju i ze świata. Newsy Rock Radia już teraz. Zapraszamy.
2: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
3: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
2: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za

0: Średnictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
1: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tej transkrypcji dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
0: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
2: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
0: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
3: Pogoda.
0: Bardzo ciepły i pogodny. Dzisiaj wieczór, w nocy też w miarę ciepło, od 4 do 11 stopni. Jutro z kolei przez Polskę będą przechodzić deszczowe chmury i burze prawie w całym kraju. Tylko na północnym wschodzie nie powinno padać, a temperatura od 19 do 23 stopni, czyli cieplej niż dziś.
3: Rock Radio 103,7 FM.

Knocking on Heaven's Door i Gansi w Rock Radio, co pozna, myślę, w każdej chwili każdy fan klasyki rocka, niezależnie od roku urodzenia. Absolutna klasyka gatunku w Rock Radio. No dobrze, kochani, nie ma co kombinować, program Rock Radio poleca na wynos. Co tydzień przepełniony jest nagrodami, które podczas naszego spotkania możecie wygrywać. No dlatego bierzmy się za kolejny konkurs tej niedzieli. A co, nie ma co przedłużać? Tym razem, słuchajcie, do wręczenia mam znakomitą książkę łączącą dobry thriller ze światem technologii. No i nie jest to takie typowe, byle jakie fantastyczne lanie wody, no bo autor przez wiele lat pracował w międzynarodowym biznesie technologicznym, no więc można powiedzieć, że na tym temacie zjadł zęby. Mowa o autorze W.P. Rdzanku, bo pod takim pseudonimem ten pan funkcjonuje, i o jego książce Algorytm. Opowiada ona o genialnym programiście Karolu Kopelu, który współpracując z amerykańskim rządem tworzy przełomowy system sztucznej inteligencji o nazwie Zeus, no, który jest w stanie zlokalizować i zdemaskować każdego przestępcę w sieci. Nagle jednak nasz bohater znika w niewyjaśnionych okolicznościach wraz z kodami dostępu do swojego systemu, a w tym samym czasie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie następuje ogromny wyciek wrażliwych danych. Amerykański, polski i północno-koreański wywiad jednocześnie rozpoczynają poszukiwania naszego bohatera, no bo każdy ma w tym jakiś interes, niekoniecznie dobry, a w takiej grze po prostu nie ma żadnych przyjaźni. No i dobrze, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. Kto ma ochotę zgarnąć ode mnie te pozycje, niech teraz zamieni się w słuch, bo pytanie konkursowe, uwaga, uwaga, brzmi: jaki tytuł nosi seria, której pierwszym tomem jest właśnie książka Algorytm? Wiecie? No to otwierajcie maila i piszcie do nas z prawidłową odpowiedzią na konkurs@rockradio.pl. No i koniecznie do swojej odpowiedzi dołączcie jeszcze kreatywne uzasadnienie, dlaczego właśnie tobie należy się książka Algorytm autorstwa W.P. Rdzanka. A teraz w Rock Radio Ready to Go i Republika. No to skoro ready, to powodzenia.

0: Money for Nothing i Dire Straits, profesura światowej gitary, bez dwóch zdań. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, Status Quo i Blur to nasza najbliższa muzyczna przyszłość w Rock Radiu, no bo skoro postawiliście na nas, to oczekujecie najlepszej klasyki rocka, a my spełniamy swój obowiązek. Tu Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

Rock Radio Blur, Song 2, ikona końcówki lat 90. No, zawsze ten numer będzie mi się kojarzył z czasami szkolnymi. Lubimy skakać z wami po osi czasu, no bo każda dekada dla każdego znaczy coś innego. Jezu, wspaniały rym. Dobrze, kochani, moi drodzy, ja wiem, że w niedzielny wieczór mówienie o poniedziałku to jest pewnego rodzaju zbrodnia niewybaczalna, ale mimo szczerych chęci, no czasu nie zatrzymamy i niebawem rozpoczniemy kolejny tydzień nierównej walki z codziennością. Dlatego, jeżeli wstajecie skoro świt i potrzebujecie tak zwanego kopa na rozpęd, no to zapraszam was serdecznie na nasze poranne powstanie Rock Radia, które już od ponad 8 lat mam przyjemność współprowadzić z niezawodnym Jankiem Bajorkiem, z którym no po prostu robimy co możemy, aby wasz poranek napędził was na resztę dnia. Za ewentualne szkody wyrządzone naszym dziwnym czasami poczuciem humoru zwracać nie będziemy, ale możemy wam zagwarantować, że no u nas nie ma udawania, a najważniejsi jesteście wy. No bo nic tak nie cieszy jak wasze telefony i głosówki z samego rana. Startujemy oczywiście już jutro o godzinie 6 rano, więc kto ma podobnie ustawiony budzik, no to po otwarciu oczu niech dołączy do nas i sam oceni, czy było warto. No dobrze, koniec samozachwytu, rączki na kołdrę, wracamy do tego, co jest w Rock Radio sterem i okrętem. Klasyka rocka ma się rozumieć. Jam, wehikuł czasu. No to szerokości.

Nigdy się nie znudzi, prawda? Immigrant Song i Led Zeppelin w niedzielne popołudnie w Rock Radio. No a w zasadzie już za moment wieczór w Rock Radio, ale to nie oznacza końca naszego spotkania. Nie, nie, cały czas jestem z wami na posterunku i łowię najlepsze muzyczne smaczki, jakie możecie usłyszeć w Rock Radio. The Cranberries i Steve Winwood to u nas za moment. No ale oczywiście to nie wszystko. Klasyka rocka w Rock Radio nie ma żadnego limitu. Zostańcie z nami.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na
1: wynos. No to dobry wieczór, szanowna załogo. Godzina 19, więc oficjalnie wchodzimy wspólnie w niedzielny wieczór. Tu Rock Radio. Zaczniemy tę godzinę z panem Bruce'em Springsteenem. No i jeszcze do godziny 20 będziecie mieli okazję zawalczyć o ostatnią nagrodę, którą dla was dziś przygotowałem. Ale wszystko w swoim czasie. Kajetan Kajteruszczyk, lecimy dalej. Hell yeah!

W Rock Radio Nazareth i Hair of the Dog kapitalnie sprawdza się w aucie, nawet jeżeli pogoda ostatnio daje wiadomo co. Ta linia gitarowa jakoś tak zawsze powoduje, że się prostuje. Nie wiem jak wy. O, działa lepiej niż ten, jak to się nazywało, pamiętacie? Pajączek, ten klasyk z telewizji Mango, tak sobie teraz przypomniałem. Dobra, ale ja w zasadzie nie o tym teraz miałem mówić. Kochani, przypominam, że już dziś o godzinie 20 odpalamy dla was kolejną płytę tygodnia, no czyli album klasyki rocka, który gramy dla was od początku do końca, bez żadnego skracania, bez żadnej ściemy. A to, jaki to będzie album, decydujecie zawsze wy w głosowaniu na naszym Facebooku. No i tym razem wybieraliście między albumem Core od grupy Stone Temple Pilots, a absolutnym klasykiem lat 90. Blood Sugar Sex Magik od oczywiście Red Hot Chili Peppers. Głosowanie zamknęliśmy dziś w samo południe o godzinie 12, więc jeśli jesteście ciekawi, która płyta wygrała, no to zajrzyjcie w wolnej chwili na naszego Facebooka, a wszystko stanie się jasne. Nie psujmy niespodzianki tym, którzy takie niespodzianki lubią. Płyta tygodnia już dziś o godzinie 20, a poprowadzi ją dla was jak zawsze kolega Rysiek Brzeziński. Z nami w niedzielę zakończycie z odpowiednim poziomem usatysfakcjonowania. A teraz, ulala, show must go on i Queen. Numer z absolutnie niepowtarzalną aurą. Wspólnie zróbmy zdecydowanie głośniej.

0: rock radiu Electric Light Orchestra, no czyli po prostu popularne ELO. Jest rock radio, jest klasyka rocka, mimo coraz późniejszej pory nie opuszczamy statku, wciąż jestem z wami na posterunku, no i robię co mogę, abyście mogli ten wieczór zaliczyć do udanych, żebyście mogli sobie postawić ptaszka. Za chwilę u nas muzycznie Phil Collins między innymi, no i za chwilę obiecany wcześniej ostatni konkurs, ostatnia szansa na zgarnięcie dziś od nas fantów, więc kochani, nigdzie nie odchodźcie, zróbcie sobie coś do picia i zaraz się słyszymy.
1: Rock Radio. Klasyka

Depres, Bojocie kocham, z pozdrowieniami dla wszystkich słuchających nas przy użyciu naszej aplikacji pod samiuśkimi taterkami. Hej! Turok Radio, przed chwilą, słuchajcie, obiecałem wam, że odpalimy ostatni konkurs tej niedzieli i rozdam wam ostatnią nagrodę, którą mam dziś dla was w naszym wiaderku rozmaitości, a będzie nią interesujący, bardzo mroczny thriller autorstwa Przemysława Kowalewskiego zatytułowany Księga Grzechu. No, nie ukrywam, że lubimy rozdawać wam tę lekturę. Historia, słuchajcie, zaczyna się podczas remontu zabytkowego kościoła w okolicach Szczecina, gdzie nagle odnaleziona zostaje kapsuła czasu, a w niej tajemniczy łaciński tekst. Konserwator zabytków prosi o pomoc w odczytaniu tego tekstu światowej klasy archeologa Nikitę Wajdę, który w trakcie swojej pracy odkrywa, że no, ten tekst łudząco przypomina jeden z rozdziałów Mrocznej Księgi Grzechu, napisanej lata temu przez fanatycznych wyznawców ekskomunikowanego przez Kościół katolicki groźnego księdza. No i kiedy ten fakt staje się publiczny, nagle zaczynają pojawiać się osoby, które za wszelką cenę chcą odszukać kolejne fragmenty tej księgi, co według naszego bohatera Nikity Wajdy stwarza olbrzymie zagrożenie dla istnienia całego kościoła. No jeśli lubicie tego typu historie, podobne do na przykład kultowego Kodu da Vinci, to ta lektura jest, można powiedzieć, pod was skrojona. Za moment ktoś z was ją od nas zgarnie, ale oczywiście nie za darmo. Najpierw musicie odpowiedzieć na moje pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi druga książka Przemysława Kowalewskiego, wydana w 2023 roku? No i jak zawsze, odpowiedź wraz z kreatywnym uzasadnieniem, dlaczego akurat ty zasługujesz na zgarnięcie od nas książki Księga Grzechu, wysyłajcie niezmiennie na nasz adres konkurs@rockradio.pl. A w Rockradiu już teraz T-Rex i Get It On. Łączy nas klasyka rocka, więc gramy dalej.

Saxon, Ride Like the Wind. Kolejny kapitalny numer, który możecie usłyszeć tylko u nas w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Dziękuję Państwu serdecznie za wspólnie spędzony cały weekend. Nasze spotkanie dobiega właśnie końca, ale to nie koniec atrakcji, jakie mamy dla Was w Rock Radio w ten wieczór. Przypominam, że lada chwila, bo o godzinie 20 stery przejmuje Rysiek Brzeziński, który zagra dla Was płytę tygodnia, no czyli album, który wybieraliście w ten weekend w naszym głosowaniu na Facebooku. Ja z kolei wracam do Was już jutro. Tym razem, skoro świt, wspólnie z Jankiem Bajorkiem, bo o godzinie 6 rano w Powstaniu Rock Radia ma się rozumieć. Także kochani, miłego wieczoru i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, pa, pa.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzień dobry wieczór, tu Rysiek Brzeziński. Już po 20, więc to pora na to, na co wszyscy czekaliśmy. Na Płytę Tygodnia, którą wybraliście na Facebooku Rock Radia. Tym razem zdecydowaliście, że spędzimy ponad godzinę z płytą Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers z 1991 roku. Piąty album Papryczek do dziś jest uznawany za arcydzieło, ale powstał jako swoiste być albo nie być zespołu. Przed Blood Sugar Red Hoci osiągnęli umiarkowany sukces i do statusu gwiazd było jeszcze daleko. Była to też dopiero druga płyta nagrana z gitarzystą Johnem Frusciante, który był w tamtym czasie mocno uzależniony od heroiny i niedługo po wydaniu Blood Sugar Sex Magik odszedł z zespołu głównie z powodu nieradzenia sobie z sukcesem. W takim razie zaczynamy i na pierwszy ogień słuchamy otwierającego płytę The Power of Equality.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzisiaj słuchamy Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers, płyty, która nagrana została w słynnym The Mansion, czyli w posiadłości w Laurel Canyon, zaaranżowanej na jedno wielkie studio nagrań. Według niektórych dom należał kiedyś do Harry'ego Houdiniego i miały w nim rezydować duchy. Producent płyty, Rick Rubin, wybrał to miejsce, bo uznał, że zwykłe studio zabije klimat muzyki, którą Red Hoci skomponowali. Posiadłość posłużyła prawie wszystkim jako miejsce do spania. Jedynie perkusista Chad Smith dojeżdżał codziennie motocyklem. Muzyk twierdził, że chciał wracać do żony, ale wokalista Anthony Kiedis stwierdził, że Chad bał się nawiedzonego domu. Z kolei Flea i John Frusciante byli zachwyceni atmosferą miejsca i dzięki temu mogły powstać tam takie hiciory jak Give It Away, Under the Bridge czy Suck My Kiss, którego teraz posłuchamy.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dalej słuchamy całego Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers. Panowie nagrali ten album niemal w 100% na tak zwaną setkę, czyli wszyscy grali i śpiewali naraz podczas nagrań. Rickowi Rubinowi chodziło o uchwycenie niepowtarzalnej energii, jaką zespół prezentował na scenie. To także dzięki niemu na płycie pojawił się legendarny Under the Bridge. Rubin znalazł w notesie wokalisty Antonego Kiedisa jego bardzo osobisty wiersz, który opowiadał o samotności i uzależnieniach. Samemu Antonemu wydawało się, że jest za mało Chili Peppersowy, ale producent namówił zespół, by jednak spróbować stworzyć kawałek w oparciu o ten tekst. Wielu fanów uważa, że gdyby tego utworu nie było na płycie, to Red Hotom trudniej by było wejść do rockowej elity. Na szczęście nie musimy nad tym gdybać. My teraz z kolei posłuchamy innego mocnego hitu z Blood Sugar Sex Magik, pora na Give It Away.

0: To jest Apache Rose Peacock, Red Hot Chili Peppers z płyty Blood Sugar Sex Magik. Tego dzisiaj słuchamy w Rock Radio w całości. Za chwilę wracamy do kolejnych kawałków z tej płyty, także nigdzie się nie ruszajcie. Bądźcie cały czas z Rock Radiem i naszą aplikacją.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio. Powoli kończymy ponad godzinną przygodę z płytą Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers. Album ukazał się na rynku 24 września 1991 roku. Dokładnie w ten sam dzień, w którym Nirvana wydała Nevermind. Z perspektywy czasu może nam się wydawać, że wydanie tak mocnych dwóch płyt jednego dnia było szaleństwem, ale to był czysty przypadek. Niemniej, gdy świat zwariował na punkcie grunge'u, to mimo wszystko nie zapomniał o funk-rockowej energii papryczek, a co ciekawe, muzycy obu ekip w międzyczasie nawiązali bardzo dobre relacje, szczególnie Anthony Kiedis z Kurtem Cobainem. Przed nami ostatnie dwa numery na płycie, czyli Sir Psycho Sexy i króciutki They're Red Hot, a kolejna płyta tygodnia już za tydzień. Rysiek Brzeziński, na razie.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły gość, Rysiek Brzeziński przy jednym mikrofonie, a przy drugim Tomek Machnicki, stand-uper. Cześć.
2: Cześć.
1: No właśnie, stand-uper, a może żartowniś, trefniś, jak lubisz być określany?
2: Szczerze, dla mnie to wszystko jedno. Ja wiem, że niektórzy nie lubią, szczególnie jeśli określa się ich mianem kabarecerza, ale dla mnie to jest, wiesz, whatever. Cokolwiek, co kojarzy się z komedią, jest dla mnie okej. Okay. Pamiętam, że miałem taką sytuację raz w życiu, że pojawiło się moje nazwisko gdzieś tam na pudelku bodajże.
1: O!
2: I znajomi wysłali mi właśnie, tylko podkreślając to, że w tytule było napisane kabareciarz, coś tam.
1: Ważne, żeby mówili, nieważne jak, ale żeby mówili. Gdybym ja ciebie, wiesz, nazwał tutaj trefniś, nie? To się nie obraź, ja po prostu bardzo lubię to słowo. Świetnie brzmi.
2: Szczerze, jest bardzo śmieszne.
1: Dokładnie. Jak długo ty się tym stand-upem zajmujesz i w ogóle kiedy ci wskoczyła do głowy ta koncepcja, żeby tym stand-upem się zająć?
2: Co, tak ogólnie to się zajmuję gdzieś od 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam. I tak naprawdę zacząłem się nim zajmować trochę z nudów, bo była taka sytuacja, że ja sobie przeciąłem stęgno w małym palcu i nerw na zajęciach teatralnych, takiego amatorskiego teatru. No i byłem na zwolnieniu lekarskim z pracy bodajże przez 4 miesiące czy 5. No i generalnie szukałem sobie czegoś, czym mógłbym zająć czas. No i wtedy tak jakoś wpadłem na stand-upy. Zobaczyłem bodajże jakieś wydarzenie, chyba grupy Stand-up Polska wtedy, i jakoś się tak tym zainteresowałem i zacząłem trochę czytać. Pomyślałem, że może bym sobie spróbował też to zrobić. A że jakieś tam doświadczenie właśnie sceniczne z tego amatorskiego teatru już miałem, no to powiedzmy, że w jakimś sensie to było łatwiejsze, bo wcześniej samo to dołączenie do tego amatorskiego teatru to była taka walka z nieśmiałością generalnie, bo ja byłem osobą turbo nieśmiałą wcześniej, więc jakoś tak to się, wiesz, wpisywało w te moje zainteresowania na tamtym etapie.
1: Ja myślę, że ty w ogóle potrafisz dalej grać tą swoją taką nieśmiałością, albo taką, bym powiedział, przepraszam, jak to brzmi, ale trochę tak jest, pierdołowatością na scenie, nie? Że potrafisz to fajnie wykorzystać.
2: Grać to ja potrafię pewnością siebie. ta nieśmiałość jest prawdziwa.
1: No tak, ale mi chodzi o to, że potrafisz to świetnie wyeksponować, tak żeby widz zrozumiał, gdzie tutaj jest przewrotność tego. Widz i słuchacz oczywiście.
2: Nie, no tak, wydaje mi się, że tutaj ten kontrast jest bardzo fajny, bo wiesz, no tak naprawdę gdzieś taka sceniczność generalnie i występowanie przed ludźmi z nieśmiałością się zupełnie nie kojarzy, no nie? Więc często, szczególnie jak mnie zapowiada, wiesz, na przykład ktoś przede mną jest na scenie taki turbo energiczny i tak dalej, więc ja wtedy jak wychodzę z tą swoją taką naturalną trochę nieśmiałością i takim lekkim wycofaniem, to samo to już ludzi w tym kontekście takim scenicznym śmieszy, no nie? Więc powiedziałbym, że to jest taki lekki mój handicap troszeczkę. Ale to jest wydaje mi się też piękne w takich scenicznych, komediowych rzeczach, że w zasadzie każdego typu postać moim zdaniem jest się w stanie obronić. Jeżeli jest odpowiednio, wiesz, odpowiednio ubrana i włożona w odpowiedni kontekst, to tak naprawdę każdy w jakiś sposób to może zrobić i to ubrać tak, żeby to było strawne i zabawne jednocześnie.
1: 2017 to jest chyba ten moment, kiedy stand-upy w Polsce zaczęły jakoś tak eksplodować. To dobrze myślę o tych czasach? Czy to już wcześniej się zaczęło?
2: Jakoś tak mniej więcej. To wtedy jeszcze na pewno te osoby, które teraz są powiedzmy na tym takim sprzedażowym topie, czyli tam Lotek, Paczes i tak dalej, no to oni jeszcze na pewno byli przed tą erą halową, w sensie na pewno już byli rozpoznawalni, ale jeszcze ja nawet pamiętam, jak kiedyś byłem raz na open micu gdzieś w Chorzowie właśnie przed Lotkiem na jego solowym występie, gdzie tam było chyba z 80 osób jeszcze, więc to tego typu była skala wtedy, nie? Gdzie teraz on no, po prostu wyprzedaje halę, więc...

0: Tak, no, no było to rozwojowe. Na pewno wtedy właśnie już Abelard, Kasper Ruciński, tam Kaśka Piasecka, to oni już byli na pewno gdzieś poziom wyżej, jeżeli chodzi o ten rozwój i sprzedaż, ale tak, no to był gdzieś początek tego boomu, wydaje mi się.
1: No tak, wtedy jeszcze ten stand-up, z tego co pamiętam, nie był aż tak popularny. Wydawało się, że robi to może raptem, nie wiem, 5 osób na krzyż, no, ale tutaj nagle mamy tylu zawodników i mało tego, stand-upy są grane nie tylko na największych halach, gdzie są te występy wyprzedawane, ale też no, w małych miejscowościach, na jakichś lokalnych stand-uperów ludzie chętnie przychodzą, więc ta rewolucja taka stand-upowa w Polsce daleko zaszła.
0: O tak, na pewno ja czasami jestem zaskoczony, w jak małych miejscowościach możemy zagrać i to jest super. Bardzo mi się to podoba, wiesz, że możemy sobie pojechać, wiesz, gdzieś do naprawdę małej miejscowości jakieś, nie wiem, na Podkarpaciu czy gdzieś w zachodniopomorskim i tam sobie zagrać dla pełnej sali osób często, więc no to jest naprawdę super.
1: No tak, i to widać też zresztą w twoich trasowych vlogach, to też jest fajny element, że właśnie prowadzisz takie vlogi jako też sposób, wiadomo, swojej autopromocji, ale też pokazujesz to wszystko, jak to wygląda trochę od kuchni.
0: Tak, ja szczerze na początku się zastanawiałem, czy będą ludzie zainteresowani tym, ale pomyślałem sobie, że fajnie by było coś tak pokazać trochę od tej strony, powiedzmy, zakulisowej. I bardzo się cieszę, że jest publiczność, która jest tym zainteresowana i chce to oglądać. Dla mnie to jest bardzo przyjemne kręcenie tych rzeczy, a jeszcze no cieszę się, że mam okazję w tym momencie to robić, no bo jestem na teraz z Michałem Leją na supportach głównie. Dzięki temu głównie mam okazję te wszystkie rzeczy sobie robić i kręcić, więc no super, bardzo się cieszę, że mam taką możliwość i że faktycznie ktoś jest tym zainteresowany. A jest to na pewno trochę inna forma niż, wiesz, same te występy sceniczne, więc ja bardzo lubię to robić.
1: No, trasy trasami, ale też twoja znaczna część życia i kariery koncentruje się wokół Krakowa, Comedy Lab, wiadomo.
0: Tak, tak, tak.
1: To jest taka, można by powiedzieć, wylęgarnia obecnie tam w Krakowie, żartownisiów różnej maści.
0: Tak, no nawet nie powiedziałbym, że teraz, ale już długo tak naprawdę. Ja w 2017 właśnie pierwszy swój występ taki open micowy miałem w Comedy Labie, a Comedy Lab już wtedy działał od jakiegoś czasu. Tak, myślę, że można tak powiedzieć, że Comedy Lab jest wylęgarnią wszelkiej maści osób żartowniczych. My sobie tam naprawdę robimy różne rzeczy komediowe, eksperymentujemy, próbujemy robić nowe rzeczy też. No generalnie misją tego stowarzyszenia, bo jest to tak naprawdę stowarzyszenie, jest dawanie takiej, wiesz, przestrzeni do rozwoju osób, które są komedią zainteresowane i chcą tą komedię robić. Czy to osób, które już są doświadczone i chcą sobie z komedią poeksperymentować, czy osób, które chcą spróbować i gdzieś tą swoją komediową przygodę zacząć. To naszym głównym zadaniem jest dawanie takim osobom przestrzeni. Też mamy różne projekty, takie, które są już, wiesz, mniej, bardziej rozwinięte i dla każdego gdzieś, wydaje mi się, jeżeli ktoś jest chętny, ma motywację i trochę takiego samozaparcia, to znajdziemy przestrzeń, żeby coś takiego komediowego sobie w Krakowie porobić.
1: A jak obserwujesz publiczność, to przychodzi taka stała jakaś ekipa, stała widownia, przy której właśnie te eksperymenty mogą być, no powiedzmy, ciekawsze, no bo oni usłyszą raz jeden taki żart, a raz inny. Czy może raczej jest właśnie ta publiczność bardzo zróżnicowana i przychodzą cały czas zupełnie inni i nowi ludzie?
0: Tu powiedziałbym, że bardzo różnie. Mamy na pewno swoją taką, wiesz, stałą publikę, która przychodzi regularnie i wie po prostu, że to są eksperymenty komediowe, wie, czego się może spodziewać, że zawsze zobaczą sobie coś innego, też te open mic'i, które są taką przestrzenią do testowania nowych rzeczy i tak dalej, a są też bardzo często ludzie, którzy przychodzą po raz pierwszy. Ja szczerze jestem bardzo zdziwiony często, jak dużo ludzi przychodzi ciągle po raz pierwszy, że mamy na przykład, wiesz, jakiś event taki regularny i nie wiem, no jednego tygodnia mamy na przykład większość faktycznie stałych widzów, a na przykład za tydzień mamy praktycznie nie wiem, 70-80% osób, które są po raz pierwszy. I to jest takie, wiesz, motywujące, że jesteśmy faktycznie w stanie dotrzeć do nowych ludzi i gdzieś tam jakoś u nich tą komedię zaszczepić. Oczywiście wiadomo, że wiesz, że jest takiego typu ryzyko, że ktoś przyjdzie, zobaczy eksperyment, który, no wiadomo, eksperymentalne rzeczy nie zawsze są udane. No, nie ma się co
1: oszukiwać. No tak, dlatego to są eksperymenty.
0: Tak, tak. No jest pewnego rodzaju tam ryzyko, że ktoś przyjdzie, zobaczy taki nieudany eksperyment za pierwszym razem i powie sobie, no nie, to nie jest coś, co ja chciałbym oglądać. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto, że wychodzą z tego fajne rzeczy, no bo ryzyko to jest jedna z rzeczy chyba takich najbardziej rozwijających, bo no jakby się tak gdzieś zakopać w tym, co już idzie dobrze, no nie, i tylko to odtwarzać, to wydaje mi się, że można się po prostu przestać rozwijać, ale to też nie jest to, o co nam chodzi. Chcielibyśmy tworzyć jakieś nowe rzeczy, wymyślać też jakieś nowe formaty komediowe, też w ostatnich latach kilka takich rzeczy, które teraz dobrze funkcjonują, udało nam się dzięki takim eksperymentom stworzyć, więc wydaje mi się, że ta ścieżka, którą idziemy na ten moment, procentuje po prostu i dzięki temu tworzymy naprawdę fajne rzeczy, które też ludzie doceniają.
1: No jak najbardziej, tym bardziej, że no, w Warszawie na przykład działa Stand Up No Limits, więc też fajnie, że w Krakowie działacie z tą inicjatywą Comedy Labu, gdzie też pewnie jesteście otwarci na coraz to nowych uczestników właśnie od tej waszej strony, prawda? Żeby ktoś przyszedł na open mic'a na przykład, albo się spróbował w jakiejś innej formule. Dużo osób w ogóle przychodzi tam do was, żeby jakby, no może nie rozpocząć karierę, ale żeby spróbować chociaż swoich sił.
0: Tak, powiedziałbym, że w ciągu takiego miesiąca to zwykle kilka nowych osób się trafi. Takich, które próbują sobie wyjść na przykład na open mic'a po raz pierwszy, żeby zobaczyć z tym, z czym to się je. Oczywiście bardzo duży procent osób nie robi tego później dalej, no bo to też bardzo często wydaje się łatwe. No nie, przychodzisz na takiego open mic'a, na którym na przykład, nie wiem, początkującym osobom albo nawet tym, które są już doświadczone i testują jakieś nowe rzeczy, nie idzie, no nie, i patrzysz z perspektywy publiczności i myślisz sobie, ja bym to zrobił lepiej, wiesz, mam w głowie tyle śmiesznych rzeczy, a później wychodzisz na scenę i stajesz przed tą publicznością, wiesz, światło cię oślepia, gdzie ty nie masz świadomości, że to tak wygląda, i stajesz i jest gula w gardle i masz tylko
1: No tak.
0: Oj, widziałem wiele takich przypadków, to jest bardzo ciekawe, jak wiesz, jak zmienia się taki cały obraz osoby, nie? Ktoś jest taki, wiesz, pewny siebie, wygadany i tak dalej, taki hop do przodu, nie? Tutaj wszędzie go jest pełno i wchodzi na scenę i jest ten moment takiej konfrontacji, no nie?
1: Tak.
0: I jak to się zmienia, wiesz, jak powietrze tak uchodzi. Oczywiście ja mam bardzo dużo empatii do tych osób w tym momencie, nie? I publiczność pewnie też. Tylko, że jeżeli publiczność zaczyna ci współczuć, to niestety już nie będzie się z ciebie śmiać. I to jest takie, wiesz, bardzo, z jednej strony bardzo trudny moment, a z drugiej bardzo ciekawy do oglądania. Jakie to, wiesz, jakie to są przeżycia w takim momencie i jak to jest taka duża zmiana w kontekście tego, co było wcześniej przed wejściem na scenę.
1: Bartek Zalewski kiedyś mi opowiadał o takiej sytuacji, że podczas jednego z jego występów, zdaje się, ktoś tam był właśnie na publiczności taki niezadowolony, zwracał uwagę, coś tam komentował w kółko, to ten mówił, no dobra, chodź tu stary, masz 5 minut, nie? Zabiło gościa, po prostu, nie?
0: No, nie dziwi mnie to. Bartek też jest jedną z osób, wydaje mi się, takich bardziej rozpoznawalnych w komedii polskiej, która też dużo eksperymentuje. Robi takich też, on dużo działa na YouTubie i tak dalej, i te jego rzeczy są też często takie ryzykowne, powiedziałbym, więc no nie dziwi mnie, że zrobił tego typu eksperyment w trakcie występu.
1: No wiadomo, nie? No, ale też te open mic'i, czy też masz minutę na przykład, to też to już wiadomo, że to już jest dla osób chętnych, a nie tak wywołanych, wiesz, no to chodź, pokaż, co potrafisz, nie? No bo to jednak skala żenady zupełnie jest inna, myślę.
0: Tak, tak, zdecydowanie. No też często wydaje mi się, taka osoba by się nie zdecydowała wyjść na scenę, a nawet jeżeli by się zdecydowała, no to wydaje mi się, że niestety w zdecydowanej większości przypadków takie ad hoc wyciągnięcie kogoś, no to po prostu nie zadziała dobrze, nie?
1: No tak, zdecydowanie. Też warto wspomnieć, że wy z Comedy Labem działacie przy lokalu 103.8 FM w Krakowie, czyli To jest lokal no, bardzo Rock Radio bliski, więc jak ktoś by chciał tam was odwiedzić, to w tym lokalu, prawda? Tam głównie.
0: Tak, zgadza się. W tym momencie właściwie większość naszych wydarzeń przenieśliśmy do tego lokalu. Też to jest miejsce bardzo klimatyczne i pod komedię się nadające. Ja wizyty w tym lokalu bardzo polecam i na ten moment ze współpracy my jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę jest to taka przestrzeń, w której tą komedię się robi dobrze i klimat jest naprawdę taki no, sprzyjający dobrej atmosferze. Robimy tam sporo wydarzeń, bo w zasadzie teraz środa, piątek, niedziela, a jeszcze czasem coś pomiędzy, jeżeli coś dodatkowego nam wskoczy. Środa, niedziela to są głównie open mic'i, na które też każdy tak naprawdę może się zgłosić i spróbować sobie wystąpić. My testujemy tam nasze nowe rzeczy, a w piątki robimy te nasze takie flagowe wydarzenia, czyli eksperymenty komediowe, albo przez całość wydarzenia jest eksperyment komediowy, albo eksperyment połączony z open mic'iem, to już zależnie od tego, jaki ten eksperyment jest czasowy. Jeżeli coś jest na całe 2 godziny, to wiadomo, wtedy eksperyment zajmuje całość wydarzenia, a jeżeli to jest coś krótszego, no to dajemy też przestrzeń na open mic'a przy takim eksperymencie.
1: Ja tylko przypomnę, 103,8 FM to są fale, na których my nadajemy w Krakowie, więc jak najbardziej zapraszamy też oczywiście na Comedy Lab, żeby posłuchać, żeby może się sprawdzić, jeżeli ktoś o tym myślał. Właśnie, kiedy do ciebie, znaczy mi powiedziałeś, że 2017 to był taki moment, kiedy postanowiłeś spróbować, ale kiedy do ciebie dotarło, że być może komedia to jest coś, co najbardziej lubisz w życiu, w sensie pod kątem nawet gatunku filmowego, chociaż nie wiem, może jest zupełnie inaczej, może wolisz horrory, ale nie wiem, no na pewno oglądałeś tam w dzieciństwie filmy z Jimem Carreyem, załóżmy i tak dalej, prawda?
0: Tak szczerze, to powiem ci, że jeżeli chodzi o filmy, to ja głównie i przez cały czas oglądałem dramaty.
1: Bardzo komediowo.
0: Oj, no jako młoda osoba, szczególnie tak liceum i studia, no to ja męczyłem dramat za dramatem, non-stop, tak naprawdę.
1: To miał też związek z tą twoją amatorską grupą teatralną, tak?
0: O, wtedy jeszcze nie, ja do amatorskiej grupy teatralnej to dołączyłem już jako dorosła osoba, więc wtedy po prostu lubiłem się smucić. Nie, Lubiłem takie poważne historie. Oczywiście też oglądałem rzeczy komediowe i wiadomo, filmy z Jimem Carreyem to na pewno była jedna z tych rzeczy. Ja też dość często zdarzało mi się oglądać kabarety wtedy. Pamiętam, ja byłem dużym fanem kabaretu Moralnego Niepokoju.
1: O, ja też kiedyś, tak.
0: I humoru Roberta Górskiego. Ja pamiętam, że tygodnik Moralnego Niepokoju to przez jakiś czas była taka rzecz, na którą ja czekałem faktycznie.
1: To był świetny program, muszę powiedzieć, w prime swoim na początku 2000.
0: Tak, ja też tak uważam, że miał fajną strukturę i te skecze były naprawdę dopracowane, no i po prostu wydaje mi się, że Robert Górski też po prostu świetnie pisze. Więc po prostu te rzeczy były bardzo zabawne.
1: Pytam o tego Jima Carreya, no bo to jest jeden no, z najsłynniejszych, nie tylko aktorów, ale też i właśnie stand-uperów. Zresztą to jest ciekawe nawet, bym powiedział wręcz zastanawiające, że u nas w Polsce mało jest tych aktorów, którzy też idą w stand-up, a w Stanach Zjednoczonych to się wręcz wiąże z aktorstwem, no bo przecież był Robin Williams, świętej pamięci też między innymi. Ci faceci, którzy też prowadzą late night show, też są tak naprawdę stand-uperami, nie? A u nas to trochę zupełnie inaczej.
0: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że no, Cezary Pazura na pewno on gdzieś był stawiany często jako taki odpowiednik polski Jima Carreya, wydaje mi się, że w czasach nie wiem, 13 posterunku na przykład. No i on też, no wydaje mi się, że on siebie określał solistą kabaretowym, ale to no gdzieś to miało jakieś elementy stand-upowe na pewno, no nie? No bo on też sam występował i coś z tego stand-upu próbował robić. Wydaje mi się, szczerze, gdybym miał powiedzieć, to przejście z takiego aktorskiego grania do stand-upu jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać, moim zdaniem. Bo faktycznie ja na przykład, patrząc ze swojej perspektywy, nie, jak robiłem gdzieś te rzeczy w teatrze amatorsko, no to powiedziałbym, że na początku faktycznie dało mi to jakiś taki handicap w tym sensie, że jakoś tam byłem zaznajomiony ze sceną, ale z drugiej strony niektórych rzeczy musiałem się pozbyć, w sensie takiego, wiesz, takiego trochę nadgrywania, takiego przesadzania z różnymi takimi emocjonalnymi odegraniami i tak dalej. Oczywiście to wiadomo, że to nie jest takie, takie proste, no nie? Ale, ale myślę, że po części aktorzy nie mają aż tak łatwo, żeby przejść na scenę stand-upową, że to jednak wymaga, wymaga trochę wysiłku. No teraz jest, jest trochę też osób, które próbują to robić. Wydaje mi się, że Karolak też ma jakieś swoje wydarzenia, chociaż szczerze nie było mi dane zobaczyć na ten moment. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to wydaje mi się, że u niego jest całkiem dobrze, to znaczy, że ludzie przychodzą faktycznie to oglądać. Też, też Sztur robi swój stand-up. Więc na pewno są osoby, które próbują, ale faktycznie nie jest to tak naturalna ścieżka jak w Stanach Zjednoczonych, no bo tam, tam gdzieś to się na pewno tak naturalnie zazębia. No nie bardzo wielu aktorów ma swoje jakieś speciale stand-upowe i bardzo wielu też stand-uperów później zajmuje się jakimiś komediami w sensie filmowym, nie? Że w sensie, że robią swoje filmy i tak dalej. Czy tam też Ricky Gervais na przykład, no nie?
1: Oczywiście, tak. Ale to jest w ogóle ewenement na skalę światową, no bo to jest facet, który nie jest zawodowym aktorem, prawda? On wszedł w to aktorstwo jakoś tam naturalnie, ale on tam był, no nie wiem, miał zupełnie normalną pracę, wiesz, zanim w ten świat wszedł. Taki łeb mieć właśnie, takie są talenty gdzieś tam poukrywane, to aż się żal robi, że to tak, wiesz, więcej tego nie ma.
0: To prawda, no on no, niesamowity jest, jeżeli chodzi o te komediowe rzeczy, a nawet nie tylko, no nie, no bo jego serial, ten Afterlife.
1: Świetny, tak.
0: Tak, który jest, wiesz, nie dość, że dobry komediowo, to tak fabularnie i dramatycznie jest bardzo dobry i bardzo mocny, moim zdaniem. Historia jest naprawdę ciekawa i taka, no, uderzająca momentami. Bardzo, bardzo to są dobre rzeczy.
1: No i to też jest warto przypomnieć, bo może nie każdy sobie zdaje sprawę, to jest facet, który właśnie wymyślił The Office, tę oryginalną brytyjską wersję. Znaczy nie sam, bo on tam miał, Boże, mi teraz nazwisko uciekło, może ty będziesz pamiętał, swojego kumpla, z którym on to stworzył, też aktor właśnie, zawodowy. Z jego doświadczeń biurowych właśnie to się wzięło, nomen omen.
0: Steven Merchant, tak?
1: Tak, tak, Merchant.
0: No to jest później w ogóle takim też ciekawym smaczkiem było to, jak on się pojawił w tej amerykańskiej wersji, nie? The Office.
1: Na chwilę dosłownie przy windzie tam pamiętam tak, scenę, tak. No tak, to było świetne. A masz w ogóle swojego ulubionego stand-upera poza sobą oczywiście?
0: Na pewno z polskich stand-uperów to takim moim ulubionym jest Michał Leja, bo z nim bierze na supporty, polecam, super, będzie w wielu miejscach, zapraszam.
1: Autopromocja, proszę bardzo.
0: Tak poważnie, to moim ulubionym stand-uperem, jeśli chodzi o polski rynek, to jest Abelard Giza, na pewno. Też jest jedną z pierwszych takich osób, które ja stand-upowo zacząłem oglądać i naprawdę mi imponuje to, co on robi i też miałem tą przyjemność, żeby z nim być w trasie kilka razy. No i to, jak on pracuje, jak rozwija swój materiał, jak cały czas go poprawia, no jest to dla mnie naprawdę imponujące. A jeżeli chodzi o zagranicę, to chyba Tom Segura jest moim ulubionym.
1: Muszę ci powiedzieć tak, bo już trochę sobie gadamy, jest fajnie, przyjemnie, a ty jeszcze ani razu nie użyłeś słowa powszechnie uznawanego za wulgarne. Co mnie dość zaskakuje, bo w twoich programach stand-upowych to się aż od nich roi. Jak bardzo to jest ważne?
0: Wiesz co, ja prywatnie bardzo mało przeklinam.
1: Czyli się wyżywasz na scenie.
0: Tak. Ja bardzo rzadko jestem wulgarny w prywatnych rozmowach. Mhm. Kiedyś byłem, wydaje mi się, szczególnie jako nastolatek i taki młody dorosły, ale później jakoś... No wydaje mi się, że te wulgaryzmy w stand-upie są częścią takiej ekspresji scenicznej i podkreślania takich emocji. Wydaje mi się, że scenicznie trochę za dużo ich używam i staram się w tym momencie pracować nad tym, żeby to po prostu trochę ograniczyć, bo wydaje mi się, że część swoich materiałów, jak tak przeglądam na przykład rzeczy starsze, to mógłbym trochę wyczyścić bez uszczerbku dla materiału. A często, jak na przykład, wiesz, jakiś fragment, który już mam, działa mi z wulgaryzmem, no to ciężko mi jest go wyczyścić wtedy, bo ja mam wrażenie, że to działa, bo to jest takie, jakie jest. No nie? A teraz bardziej zacząłem trochę nad tym pracować od strony takiego takiego podejścia, żeby jednak te rzeczy trochę poczyścić. Ale wydaje mi się, że często to po prostu oddaje emocje, że no, ludzie w takich sytuacjach właśnie, właśnie emocjonalnych na co dzień po prostu tych wulgaryzmów używają, a stand-up wydaje mi się, że im bardziej jest szczery, im bardziej jest prawdziwy, im bardziej jest wiarygodny, tym bardziej jest po prostu dla ludzi zabawny i bliższy takiej, takiej codzienności. Więc w tych sytuacjach takich emocjonalnych, które się pojawiają i które opisujemy na scenie, no to wydaje mi się, że to po prostu dobrze gra i pasuje do tego. Ale gdzieś na pewno moją taką ambicją jest robienie rzeczy jak najmniej wulgarnych tak naprawdę.
1: Czyli dla dzieci albo dla kardynała Dziwisza na przykład będzie można kiedyś zagrać.
0: O Boże, stand-up dla kardynała Dziwisza to byłoby jedno z najbardziej abstrakcyjnych doświadczeń w moim życiu.
1: No, nieprzypadkowo wyciągnąłem tę wow. postać, bo w jednym ze swoich programów o tym wspominałeś.
0: Tak, myślałem. Wow.
1: Tak.
0: Wyobraziłem sobie to i jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogłyby się wydarzyć.
1: Miałbyś pomysł tak z marszu, o czym tam opowiadać?
0: No chyba o nim, wiadomo, co byłoby tego.
1: Tak, to jest świetny obiekt żartów, rzeczywiście.
0: Słuchaj, no kto jak to, ale on chyba ma dystans, tak?
1: No, powinien mieć, no a później wiesz, i tak powie, że o niczym nie wiedział, także na luzie.
0: Właśnie. Słuchaj, to no. ja nic nie słyszałem.
1: Znowu tu się odwołam do Bartka Zalewskiego, który mi kiedyś opowiedział o tym, że poszedł do szkoły zrobić w ogóle stand-up, został zaproszony, tam dla jakichś, nie wiem, czwarto-piątoklasistów robił stand-up i on mówił, że to dopiero było dla niego stresujące, bo to była najbardziej wymagająca publiczność na świecie.
0: O, nie dziwię się. Ja akurat stand-upowo nie miałem okazji występować dla dzieci, ale grałem w spektakle teatralne dla gimnazjalistów i jejku, to było jedno z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu takim scenicznym, wydaje mi się, gdzie jakby ich brak takiego, wiesz, zainteresowania i poziom rozproszenia i tak dalej, i to, żeby spowodować, żeby oni się skupili na moment, no to było niesamowite wyzwanie, naprawdę.
1: Najgorzej jak masz, wiesz, jakiś poważny monolog, a to ci ktoś tam z publiczności, wiesz, krzyczy losowo, nie?
0: Tak, ja na szczęście tam miałem taką mocną postać, pod którą trochę się mogłem schować, wiesz, ja byłem tam, bo to był poważny spektakl, Kopciuch, bodajże, więc poważna rzecz o zakładzie poprawczym dla nastolatków i ja grałem tam właśnie zastępcę dyrektora tego zakładu poprawczego, więc to była, wiesz, taka postać, pod którą trochę się mogłem schować, trochę pokrzyczeć, trochę, wiesz, poudawać mocno pewność siebie, więc o tyle miałem łatwiej, ale naprawdę no jest duża trudność, a z takim, jeżeli chodzi o takie dogadywanie, to faktycznie to jest ciekawe, że te osoby właśnie w takim wieku, bo to jest chyba najtrudniejszy wiek, wydaje mi się, gimnazjum, z tego co pamiętam ze swojego, wiesz, takiego doświadczenia własnego i też ze styczności z osobami w tym wieku. I faktycznie nie mają takiego hamulca, wydaje mi się.
1: Tak.
0: A druga strona jest taka, że no, na stand-upie to częściej się zdarza, no nie? Bo czasami no, my chcemy czasem rozmawiać z publicznością, a czasem ludzie mają poczucie, że my chcemy, więc to się zdarza częściej. Chociaż faktycznie raz mi się zdarzyło coś takiego, jak graliśmy jeszcze w tym amatorskim teatrze inny spektakl, Piaskownica Michała Walczaka, gdzie tam była jakaś taka scena końcowa i to był faktycznie fajnie ten spektakl poszedł i tam w trakcie spektaklu teatralnego jakaś pani starsza taka po 60, wiesz, zaczęła coś krzyczeć na koniec, jakby podpowiadać postaci, nie? Dla mnie to było takie niesamowite, że musiało naprawdę pójść dobrze, jak ona się wkręciła do tego stopnia, że zaczęła, wiesz, w trakcie spektaklu teatralnego krzyczeć.
1: No to trzeba było jej tam jakąś budkę postawić, nie? Żeby suflerka miała swoje miejsce.
0: Tak jest. No a na stand-upie no, trochę jest to częścią tego całego performansu, chociaż jest to lekko zwodnicze, wydaje mi się, bo faktycznie są takie momenty, kiedy my chcemy z ludźmi porozmawiać, ale też dajemy wtedy taki sygnał, że to jest okej, żeby mówić, i to powoduje czasami problemy w takich momentach, wiesz, kiedy my chcemy po prostu zrobić ten materiał, który mamy przygotowany, nie? A ludzie już są odpaleni i zaczynają dogadywać przez cały czas, no nie?
1: Bardzo miło się gadało, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do nas, do Rock Radia. Online co prawda, ale wpadłeś.
0: Tak jest.
1: Więc fajnie.
0: Super, mnie też było bardzo miło, bardzo dziękuję.
1: Tomek Machnicki był dziś niezłym gościem Rock Radia. Jeszcze raz dzięki.
0: Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, czyli ja, a przed drugim mikrofonem Ryszard Ćwirlej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
1: Witam.
2: Dzień dobry.
1: Pisarz, dziennikarz i jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o polską scenę kryminału.
2: Tak, aż tak mocno, tak. Jedno z najważniejszych, może jedno z najstarszych, tak? Dinozaur polskiego kryminału, to by dobrze zabrzmiało, bo czy najważniejszy, nie wiem, ważni są wszyscy ci, którzy piszą dobre kryminały.
1: No dobrze, to w takim razie, jeśli mówimy o dobrych kryminałach, to my się tutaj spotkaliśmy nieprzypadkowo, dlatego że 23 października do księgarni trafiła pańska najnowsza książka Na trwogę bije dzwon i jest to kryminał retro, tak bym to określił.
2: No jest to taki gatunek kryminalny, który w ramach czasowych dawnej rzeczywistości jest osadzony. W moim wypadku ten kryminał retro to jest kryminał, którego akcja rozgrywa się w 1938 roku, więc wpisuje się w to retro. Trudno dokładnie te granice retro wyznaczyć, ale myślę, że akurat w tym momencie jestem w takim samym środku tego pełnokrwistego retro kryminału.
1: No to teraz uwaga, bo zaczniemy sobie od takiego pytania, które może pana uderzyć podwójnie, czyli tak, w pana może uderzyć podwójnie, bo tak, raz, że wiem, że pisarze nie lubią tego pytania, ale również dziennikarze tych pytań, znaczy to jest takie pytanie laickie bardzo.
2: To już się powinienem zacząć bać.
1: Tak, ale ja zaraz się wytłumaczę, dlaczego ja jej zadaję, dlatego że, bo chciałem pana zapytać, o czym jest książka Na trwogę bije dzwon i teraz tak, dlaczego? Dlaczego ja o to zapytam? Dlatego, że lubię usłyszeć z ust autora, o czym jego książka jest, dlatego, że często jest tak, że to, co jest napisane na odwrocie, na czwartej stronie okładki, nie do końca współgra z tym, o czym ta książka jest faktycznie moim zdaniem jako czytelnika.
2: Proszę bardzo, nie ma sprawy. Książka Na trwogę bije dzwon to kryminał. To pełnokrwisty kryminał, bo jest w tym kryminale wszystko to, co być w nim powinno, czyli jest zbrodnia i jest kara, a oprócz tego jest śledztwo kryminalne, a to wszystko rozgrywa się w takich dekoracjach rzeczywistości międzywojennej. Tylko, że te dekoracje nie są do końca namalowane taką grubą szkicową kreską, ale są, wydaje mi się, że stają się nawet w pewnym momencie równoprawnym bohaterem tej opowieści, bo bardzo istotne jest to, żeby dla mnie przynajmniej, jako dla twórcy, żeby to, co się dzieje w tle, było uzupełnieniem akcji kryminalnej. Więc jeśli mamy pełnokrwistego bohatera i ten bohater rozwiązuje jakąś zagadkę kryminalną i ta zagadka rzucona jest właśnie na takie tło historyczne, dobrze oddane, a mam wrażenie i myślę, że tak mi się udało to zrobić, jest to dobrze narysowane tło historyczne, no to mamy definicję pełnokrwistego kryminału retro właśnie. Jest to kryminał, którego akcja rozgrywa się w 1938 roku, zaczyna się w 1938 roku, a kończy się w 1939. To bardzo istotny moment, dlatego że wtedy świat tego dwudziestolecia, polskiego dwudziestolecia międzywojennego zaczyna się zmieniać, zaczyna trzeszczeć w posadach. Zaczynamy się my Polacy, czy w zasadzie nasi przodkowie, zaczynają czuć, że coś może się wydarzyć, że coś może nadejść całkiem niedługo, tyle że nie są przygotowani na tę apokalipsę, o której my już wiemy, że nastąpiła, są przygotowani na to, że jeśli coś się wydarzy, to będziemy silni, zwarci i gotowi. Natomiast rzeczywistość była zupełnie inna. Nie byliśmy ani zwarci, ani silni, ani gotowi. Nie byliśmy po prostu przygotowani do tego, co się wydarzyło. No i to jest ten świat właśnie, w którym rozgrywa się śledztwo kryminalne prowadzone przez mojego głównego bohatera Antoniego Fischera. W małej miejscowości pod Poznaniem dochodzi do przerażającej zbrodni. Ginie czteroosobowa rodzina kierownika szkoły. Nie wiadomo oczywiście, kto go zabił i dlaczego, i dlatego też z Poznania przyjeżdża oficer, szef grupy pościgowej, tak zwanej grupy pościgowej, Antoni Fischer, który musi zająć się tą sprawą, no i zaczyna odkrywać po kolei różne bardzo intrygujące aspekty tej zbrodni. Im głębiej wchodzimy w tkankę tej powieści, tym dowiadujemy się więcej na ten temat, ale nie tylko o tej rzeczywistości małomiasteczkowej czy wsi podpoznańskiej, ale dowiadujemy się też o tym, że pewne zależności polityczne mogą mieć w tej zbrodni swój udział, mogą być przyczyną, mogły doprowadzić do tej zbrodni. Odkrywamy to, im głębiej wchodzimy w tę materię, tym więcej się oczywiście, jak to w każdym kryminale, dowiadujemy i odkrywamy zupełnie rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia na samym początku, więc nie jest to, nagle się okazuje, że nie jest to tylko tylko i wyłącznie zbrodnia uwarunkowana kwestiami, jakby to powiedzieć, typowo kryminalnymi, ale coś więcej w tej zbrodni się dzieje i nie przypadkiem jest to właśnie ten 38 rok, rok, w którym w bardzo szybkim tempie zaczynamy zmierzać ku wojnie.
1: I powiedział pan o tym, że Na trwogę bije dzwon to jest pełnokrwisty kryminał z pełnokrwiście oddanym światem
2: przedstawionym. No tak, jak jest krew w kryminale, no to musi być pełnokrwisty.
1: Faktycznie, nomen omen. Ja bym nawet poszedł dalej, że i mnie jako czytelnikowi chyba jeszcze większą przyjemność od dowiadywania się, kto zabił i dlaczego, sprawiała eksploracja właśnie tego świata przedstawionego, bo to są bardzo charakterystyczne, bardzo jest to charakterystyczny, taki przełomowy czas w historii Polski, o czym będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast ja bym chciał też tutaj zaznaczyć, że Na trwogę bije dzwon to jest pierwszy tom cyklu wojennego o nadkomisarzu Antonim Fischerze i to nie jest bohater, który się po raz pierwszy pojawia w pańskiej twórczości, dlatego że Fischer był już bohaterem ośmiotomowego cyklu z akcją umiejscowioną wcześniej, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja tego cyklu nie czytałem i zastanawiałem się podczas i po lekturze, czy moja nieznajomość, czy w ogóle nieznajomość poprzednich losów Antoniego Fischera może w jakiś sposób odebrać przyjemność czytania tego nowego cyklu.
2: Absolutnie nie, bo starałem się, żeby książka, czy każda książka, którą piszę, stanowi osobną całość, pełną całość i można przejść, czytając tę książkę, dowiedzieć się wszystkiego na temat tej rzeczywistości, w której ona się rozgrywa, niekoniecznie sięgając do poprzednich, ale będzie mi miło, jeśli czytelników zachęcę do tego, żeby też spróbowali dowiedzieć się, co dalej. Natomiast ta książka wprowadza w nową rzeczywistość, czyli w okres wojny. 38 rok to jest ten czas, kiedy zbliżamy się do wybuchu II wojny światowej. W 39 roku, kiedy książka się kończy, to moment, kiedy do Poznania, bo akcja książki rozgrywa się pod Poznaniem, ale i w Poznaniu, gdy do Poznania wkraczają wojska niemieckie. 10 września wchodzi armia niemiecka i mój główny bohater jest w Poznaniu, zostaje w Poznaniu, no i nie odpowiadał na pytanie, co dalej. Co dalej z moim bohaterem? Odpowiem na to pytanie w kolejnym tomie, który już planuję i zastanawiam się właśnie, jak te dalsze losy się jego potoczą, choć już pewną wiedzę na ten temat mam. Natomiast ta powieść jest takim pomostem łączącym ten czas przedwojenny, międzywojenny z tym, co wydarzy się za chwilę, czyli z wojennymi losami mojego głównego bohatera. Szkoda było mi zakończyć ten cykl ośmiotomowy właśnie urywając losy Antoniego Fischera, mojego policjanta, na 38 czy na 39 roku kończąc, dlatego postanowiłem, że spróbuję zabawić się troszeczkę formą kryminalną i wejść w okres wojny, okupacji i czasów tych bardzo niebezpiecznych po to, żeby zobaczyć, jak w takiej rzeczywistości będzie sobie radził ten mój policjant, którego mam nadzieję w tym tomie, już z którym już w tym tomie, czytając tę książkę Na trwogę bije dzwon, czytelnicy będą mogli się zaprzyjaźnić i dzięki temu będą z przyjemnością śledzić jego dalsze losy.
1: To, co teraz powiem, nie będzie specjalnie odkrywcze w kontekście tego, co już padło na antenie, natomiast to, co się rzuca w oczy w pierwszej kolejności podczas lektury powieści Na trwogę bije dzwon, to jest takie wrażenie, że ten research musiał być potężny przed przystąpieniem do pisania, dlatego że dowiadujemy się mnóstwo różnych rzeczy związanych z ówczesnymi realiami historycznymi w kraju, ale również dostajemy mnóstwo informacji na temat topografii przedwojennego Poznania i podejrzewam, że osoby, które mieszkają w Poznaniu albo które stamtąd pochodzą, będą miały dodatkową atrakcję związaną z rozpoznawaniem tych swoich znajomych okolic i dowiadywaniem się, jak one wyglądały i jak wyglądało życie właśnie w tamtych okolicach kilkadziesiąt lat temu.
2: No tak, to jest taki bonus dla poznaniaków i dla tych wszystkich, którzy znają Poznań, bo dzięki temu mogą odkrywać zakątki Poznania, które gdzieś tam już zniknęły, po których nie ma śladu, bo przecież rzeczywiście trzeba było te ulice, miejsca, zaułki odtworzyć nieistniejące. Natomiast wiele osób czytających tę książkę i nie mających wiedzy na temat tego, jak wyglądał czy wygląda dzisiaj Poznań, mówią mi, że dzięki niej odkrywają rzeczywistość poznańską i rzeczywiście Poznań staje się dla nich miastem atrakcyjnym. Co więcej, przyjeżdżają też ludzie z innych części Polski i chodzą śladami Fischera, tworzą się wycieczki organizowane przez miejskich przewodników, ale też ludzie z książkami w ręku chodzą po mieście i odkrywają niektóre ciekawe, interesujące miejsca. Więc to fajnie, że dzięki literaturze ludzie mogą odkryć coś ciekawego, odkryć coś nowego, a jeśli pan mówi o tym researchu, to rzeczywiście jest to przygotowanie do książki historycznej, to nie jest chwila, nie siada się do komputera i nie pisze się po prostu z głowy, tylko trzeba się solidnie przygotować i trzeba znaleźć odpowiednią dawkę informacji, które będą później wykorzystane w trakcie pisania. A ten research polega na tym, że gdy zaczynam pisać, gdy już wiem, kto zabił i dlaczego, czyli ta warstwa kryminalna już jest w mojej głowie, wtedy muszę usiąść i przeprowadzić moich bohaterów z jednego miejsca do drugiego. I tutaj doskonałym punktem wyjścia jest ta cała ikonografia, którą można znaleźć w internecie, ale też wiele takich zdjęć, które gdzieś tam sam posiadam, więc idę z nimi po ulicy i sprawdzam dom po domu, co w tym domu się znajdowało, gdzie można się było napić wódki, a gdzie można było zjeść golonkę, gdzie można było wejść i zagrać w ruletkę w kasynie, albo gdzie można było sobie obstalować garnitur, więc te rzeczy trzeba było znaleźć i to są rzeczywiście miejsca, które istniały w przedwojennym Poznaniu, te, które pojawiają się na kartach książki. Nie jest to trudne, ponieważ nie jest to trudny research i tu zdradzę taką tajemnicę, ponieważ gdy piszę, opowiadam o akcji, która dzieje się na jakiejś konkretnej ulicy, to sprawdzam sobie dom po domu, kto w tym domu mieszkał, co w tym domu się mieściło, a wszystko dzięki temu, że jestem szczęśliwym posiadaczem księgi teleadresowej miasta Poznania, przedwojennej księgi i dzięki której wiem, kto mieszkał w którym mieszkaniu, kto, jak się nazywała stróżka, jak się nazywał stróż i dzięki temu też do książki mojej trafiają prawdziwe nazwiska ludzi autentycznie mieszkających w tamtych czasach w Poznaniu.
1: Biorąc pod uwagę, że akcja powieści Na trwogę bije dzwon toczy się w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, to oczywiście pojawiają się również nawiązania do wydarzeń i do postaci historycznych i no, taką ciekawostką, którą można w pewnym momencie odnaleźć w tekście, to jest nawiązanie do powszechnej wystawy krajowej, która się odbyła w Poznaniu w 1929 roku, ale również na kartach powieści Na trwogę bije dzwon pojawia się postać historyczna, czyli prezydent Poznania Cyryl Ratajski, który no, pewną rolę tam odgrywa pod koniec tej opowieści. I teraz tak, muszę tutaj zaznaczyć, że moja wiedza historyczna nie jest jakaś bardzo pogłębiona. W związku z tym pozwolę sobie zapytać, czy może na przykład przeoczyłem jeszcze jakichś innych bohaterów historycznych, którzy nie tyle są wzmiankowani, ale którzy faktycznie się pojawiają?
2: Jest tam bardzo wielu bohaterów historycznych, dlatego że Cyryl Ratajski jest postacią powszechnie znaną. Prezydent Poznania przez lata pełniący tę funkcję, a po wybuchu wojny był pełnomocnikiem rządu londyńskiego na obszar generalnego gubernatorstwa, więc to jest postać historyczna i rzeczywiście ten człowiek wiele zrobił dla Poznania i dobrze, że się znalazł w tym momencie w książce, bo bez niego pewne sceny nie mogłyby zaistnieć. Więc to jest taka postać z grona tych dużych postaci historycznych. Ale staram się, żeby moja książka czy moje powieści oddawały rzeczywistość jak najwierniej. I jeśli na przykład mamy do czynienia z niemiecką odnogą Raczyńskich, to rzeczywiście są to ludzie z krwi i kości, oni rzeczywiście tam istnieli. To są hrabiowie Raczyńscy, którzy mieli swój majątek w miejscowości Gajmały, to tam właśnie dochodzi do tej zbrodni i niedaleko Pęckowo. To są polska szlachta, która całkowicie się zniemczyła. Ci ludzie nawet nie mówili po polsku. A więc to są postaci jak najbardziej autentyczne. I one się tam w tej książce pojawiają. Ale co więcej, pojawiają się też policjanci. I policjanci z Szamotu to są ludzie z krwi i kości. To są ludzie, którzy rzeczywiście w tym czasie pełnili służbę w policji. Więc to fajnie, kiedy można odkryć konkretnych ludzi, konkretnych policjantów, konkretnych komendantów posterunku, bo oni są. Gdzieś w dokumentach można ich odnaleźć, ich imiona i nazwiska. I dzięki temu można ich w te ramy książki ułożyć. No ale dzięki księdze teleadresowej miasta Poznania mogę też z imieniem i nazwiskiem nazwać stróżkę, która pilnuje domu na Górnej Wildzie w Poznaniu. Więc to są postaci historyczne i staram się, żeby takich postaci było jak najwięcej. No bo dzięki temu ludzie, którzy nie przeszli, nie tak mocno zapisali się w historii jak Cyryl Ratajski, mogą się na kartach książki znaleźć i w jakiś sposób stać się dzięki tej powieści postaciami historycznymi.
1: Przed rozpoczęciem audycji mówiłem, że książka Na trwogę bije dzwon to jest książka, do której zrobiłem chyba najwięcej notatek polegających na cytowaniu różnych fragmentów. Oczywiście no po coś, każdy cytat jest wypisany przeze mnie i teraz będzie pierwszy z tych licznych cytatów i za chwilę opowiem, o co chodzi, ale pewnie będzie to z niego wynikać, z tego właśnie cytatu. No i teraz można powiedzieć, że trochę się wcielę w Adama Cywkę, który w wersji audio właśnie książkę Na trwogę bije dzwon czyta. Holzhausen do Wielkopolski trafił po wojnie ze swojej rodzinnej Galicji, więc nic dziwnego w tym nie było, że podziwiał Piłsudskiego i jego rozpoczęty w Krakowie czyn legionowy. Wyróżniał się w ten sposób na tle miejscowych urzędników, którzy za marszałkiem nie przepadali. W Poznańskiem mało kto darzył go jakąś szczególną estymą, bo obwiniano go o nieudzielenie pomocy powstańcom wielkopolskim. Nic więc dziwnego, że portretów wąsatego komendanta było tu w biurach i urzędach jak na lekarstwo. I teraz tak, dlaczego ten cytat? Dlatego, że mnie jako osobie o niezbyt pogłębionej wiedzy historycznej nie zdawałem sobie sprawy z tego, że biorąc pod uwagę to, jak Rzeczpospolita była podzielona przez zaborców, jak wielkie były różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju w dwudziestoleciu międzywojennym i z tego fragmentu przekonałem się, może nawet nie, że się dowiedziałem, tylko po prostu uświadomił mi ten fragment oraz wiele innych fragmentów, że w Wielkopolsce za Józefem Piłsudskim tak niespecjalnie przepadano.
2: To jest prawda. Mhm. Tak rzeczywiście było. Tylko, że te przesłanki, dla których za Piłsudskim nie przepadano, nie były do końca takie, jak tutaj wyjaśniam w tekście. Ja cytuję tutaj taki pogląd na temat tego, że Piłsudski powstaniu wielkopolskiemu nie pomógł. I to rzeczywiście mówiono o tym powszechnie, powstańcy mieli mu za złe, że nie przyjechał tutaj na koniu i nie pomógł powstańcom, nie zaatakował Niemców z drugiej strony. Tylko, że gdyby spojrzeć obiektywnie, dzisiaj z perspektywy czasu, patrząc na to, co się wydarzyło w 1919 roku, czyli to powstanie wielkopolskie, które wybuchło w tym czasie 27 grudnia 1919 roku, byłoby niezbyt mądry i rozsądnym posunięciem Piłsudskiego, gdyby rzeczywiście zebrał armię polską i ruszył na Poznań i na Wielkopolskę. Dlaczego? Dlatego, że było to, jakby nie patrząc, inne państwo. To było powstanie, które wybuchło w Niemczech, w Prusach. Poznań należał cały czas, Wielkopolska należała do Niemiec. W związku z tym państwo polskie, które powstawało, które jeszcze nie miało granic nawet, ale już miało rząd, już miało tworzącą się armię, nie mogło sobie pozwolić na otwarty konflikt z sąsiadem, z Niemcami, podczas gdy na wschodzie cały czas trwały walki. Trwały walki z bolszewikami, trwały walki z Ukraińcami, a i tutaj miał Piłsudski otwierać sobie kolejny front. No nie mógł tego zrobić, był wytrawnym politykiem i miał wiedzę, jak mogłoby się to skończyć. Mogłoby się to skończyć tragicznie dla odbudowującego się państwa polskiego. Staje po stronie Piłsudskiego w tym wypadku i jego racjonalnego podejścia do rzeczywistości, a nie bronię tego zdania utartego, które zapadło w pamięć powstańcom czy poznaniakom. On po prostu nie mógł sobie na to pozwolić, a twierdzenie, że nie pomógł powstaniu wielkopolskiemu, można w łatwy sposób, no może nie obalić, ale podważyć, ponieważ gdy wybuchło powstanie wielkopolskie, a wybuchło troszeczkę w sposób taki nieplanowany. Ono wybuchło dlatego, że były plany zbrojnego odbicia Wielkopolski, ale one miały wejść w życie dopiero za jakiś czas, gdy organizacja POW i organizacja Wielkopolski, Komitet Ludowy, który tam funkcjonował w Poznaniu, gdy okrzepną i dojdą do przekonania, że to już jest właściwy moment. Natomiast przyjechał do Poznania Paderewski. Paderewski przyjechał do Poznania i dwa dni po jego przyjeździe zaczęło się na ulicach potyczki. Niemcy występowali przeciwko Polakom, Polacy przeciwko Niemcom i zaczęły się takie walki, których nikt nie kontrolował. I nagle przedstawiciele Rady Ludowej, Naczelnej Rady Ludowej z Poznania zdali sobie sprawę, że w zasadzie powstanie już wybuchło. Tylko problem polegał na tym, że nie można było tego powstania opanować, ponieważ był pewien problem. nie było polskich kadr oficerskich. Oczywiście w armii pruskiej byli doskonale przygotowani Polacy, doskonale przygotowani wojskowo, czyli szeregowcy, podoficerowie i byli podporucznicy i porucznicy, ale nie było żadnego kapitana, żadnego majora, bo na te wyższe szarże wojskowe w armii pruskiej się nie awansowało, więc nie było nikogo, kto mógłby ująć to powstanie w karby dowódcze i nagle się okazało, że jest taki ktoś w Poznaniu, jest niejaki pan Taczak, ten Taczak Poznania, który był u swojego brata w odwiedzinach, przyjechał tam przed powstaniem i w dniu, kiedy wybuchło powstanie, miał wyjechać z Poznania. Nagle ktoś do Naczelnej Rady Ludowej doniósł, że Taczak zmierza ku dworcowi kolejowemu i poproszono go, żeby przyszedł do hotelu Royal w centrum Poznania i zaproponowano mu, czy by nie chciał objąć dowództwa powstania. Zupełnie przypadkowy oficer, który pracował w sztabie generalnym w Warszawie. No i teraz co się dzieje? Taczak mówi, on nie może niczego zrobić bez rozkazu. No to panowie z Rady Ludowej, między innymi Korfanty, mówią, dobrze, to my zadzwonimy do Warszawy. Telefony działają, powstanie wybuchło, ale telefony działają, nie ma żadnego problemu. Dzwonią do Warszawy, do sztabu generalnego i w sztabie generalnym rozmowa wygląda tak, ze sztabem generalnym. Taczak się przedstawia, mówi, jest tutaj powstanie, jest problem, potrzebują dowódcy, nie mają wyższego oficera, więc ten człowiek, który odbiera w sztabie generalnym telefon, mówi, proszę poczekać, oddzwonimy do pana. Bo Taczak pyta, czy on może zostać tym, czy ktoś mu wyda taki rozkaz. I co się dzieje? Po 2 czy 3 godzinach telefon w hotelu Royal w Poznaniu dzwoni i Taczak dostaje następującą informację. Kapitan Taczak dostaje informację. Majorze Taczak, jest zgoda, zostaje pan dowódcą powstania w Wielkopolsce. Kto mógł wydać taką decyzję? Kto mógł wydać decyzję taką, żeby Taczak został dowódcą? No nie jakiś oficer ze sztabu generalnego, był tylko jeden człowiek, który taką decyzję mógł podjąć. To był Józef Piłsudski, szef wszystkich szefów w polskiej armii. No więc to już była realna pomoc, że on wyznaczył dowódcę. Ale co się dzieje dalej? Za miesiąc Taczak mówi, on może być dowódcą, ale tylko do czasu, aż przyjedzie na jego miejsce ktoś bardziej kompetentny, bo on jest sztabowcem, on się na prowadzeniu, na taktycznych sprawach nie zna tak dobrze jak ktoś, kto ma lepsze wykształcenie. I za miesiąc przyjeżdża do Poznania ze swoim sztabem były carski generał Dowbor Muśnicki, który obejmuje dyktaturę powstania, staje się dowódcą powstania, organizuje Wielkopolską Armię. Po kilku tygodniach zaczyna się pobór, armia się powiększa do prawie 100 tysięcy. Wszystko to robi generał Dowbor Muśnicki, ale kto mógł wydać decyzję o tym, że Dowbor Muśnicki ma zostać dyktatorem powstania, szefem powstania? Tylko jeden człowiek w tym czasie, Józef Piłsudski. I to była realna pomoc powstaniu. On tyle mógł zrobić, mógł wyznaczyć na dowódcę funkcję świetnych fachowców i tych fachowców dał Poznaniowi, dał Wielkopolsce i to oni spowodowali, ludzie, którzy namaszczeni przez Piłsudskiego, że to powstanie doprowadzone zostało do szczęśliwego i zwycięskiego końca.
1: Wspomniał pan o tym, że akcja Powieści nad Trwogę bije dzwon, ona się toczy tak naprawdę w przededniu, można powiedzieć, wybuchu II wojny światowej i w związku z tym poszczególni bohaterowie, no oni sobie zdają sprawę z tego, że to nie jest już kwestia tego, czy wielka wojna ponownie wybuchnie, tylko kiedy i ewentualnie jak ona się może potoczyć i w związku z tym tutaj pojawia się kolejny cytat. To będzie tym razem wypowiedź majora Mikołajewskiego, czyli szefa poznańskiej placówki wywiadowczej w rozmowie z Antonim Fischerem. I brzmi ta rozmowa tak. Rodzinę wywieźć do Szwajcarii, bo to kraj neutralny. Podejrzewam, że Hitler w swojej żarłoczności nie rzuci się na ten górski kąsek. Jemu kraina bankierów będzie potrzebna, gdy Rzesza znajdzie się w międzynarodowej izolacji. A znajdzie się według ciebie? Zapytałem z lekkim niedowierzaniem. Przecież Niemcy mają wszędzie wokół sojuszników. Włochy Mussoliniego, Hiszpania Franco to Niemiec okna na świat. Nawet w sytuacji, jeśli by Francja dotrzymała swych zobowiązań i rzeczywiście wypowiedziała wojnę, a potem zablokowała Niemcy od strony morza i od zachodu. My jesteśmy na wschodzie jak korek od tej niemieckiej butelki, ale jesteśmy korkiem słabym i zmurszałym. Dlatego musimy myśleć perspektywicznie i wyciągać wnioski na temat naszej nieciekawej sytuacji. Bądźmy więc przygotowani na myśl, że korek się rozpadnie i Niemcy wejdą w głąb kraju. Podejrzewam, że przynajmniej do linii Wisły, a kto wie, czy nawet nie do Bugu. Tam się dopiero oprzemy, skrócimy linię frontu i wgryziemy się twardo w ziemię. Damy tym samym czas Francuzom na przegrupowanie sił i stworzenie klina, który wbije się w niemieckie plecy. No i z jednej strony mamy tutaj jakieś przewidywania co do tego, jak może wyglądać wojna w pierwszych dniach. Mamy też nadzieję na to, że przyjdzie odsiecz ze strony francuskiej.
2: No po to zawieraliśmy sojusze, żeby te sojusze były praktyczne, żeby były możliwe do zrealizowania, więc wierzono w to, że rzeczywiście Francja przyjdzie do nas z pomocą, uderzy w Niemcy, jeśli rzeczywiście dojdzie do konfliktu, jeśli dojdzie do wojny, bo opowieść ta książkowa zaczyna się w 1938 roku, a 1938 rok to jest ten moment, kiedy nic nie jest jeszcze pewne. My naprawdę, znaczy nasi przodkowie jeszcze nie mieli zielonego pojęcia o tym, co się za chwilę wydarzy. Jeszcze nikt nie traktował Hitlera jako bandytę, na razie traktowano go jako europejskiego wichrzyciela i rozrabiacza, ale podobną politykę takiego chuligana europejskiego prowadziła polska dyplomacja, bo przecież cóż myśmy robili w 1938 roku, gdy Niemcy zajmowali cały skrawek Czech, Sudetów, Sudetenland, odrywali od Czechosłowacji. My w tym czasie wykorzystywaliśmy to zamieszanie i składaliśmy Litwie, przystawiając prawie że pistolet do skroni, propozycję nie do odrzucenia. Czyli albo nawiążecie z nami stosunki dyplomatyczne, albo wejdziemy i zajmiemy Kowno i zajmiemy całą Litwę. Czyli zachowywaliśmy się podobnie jak Niemcy, strasząc kraj mniejszy od nas. Efekt był taki, że na szczęście dla nas do konfliktu nie doszło, bo Litwa postanowiła jednak pod przymusem nawiązać stosunki dyplomatyczne z Polską. Ale to był jeden moment. Następny moment, kiedy Niemcy zajmują Czechy, my wchodzimy do Zaolzia, czyli idziemy z Niemcami ręka w rękę. Za chwilę Niemcy proponują nam podpisanie paktu antykominternowskiego w zamian za drobne ustępstwa. No, nie przewidzieli tylko jednego, że tych drobnych ustępstw dla nas to będzie jednak tak nie oddanie całego jednego guzika od munduru, tylko oddanie całego płaszcza i jeszcze broni. Nie przewidzieli tej mentalności Polaków, że my na takie ustępstwa nie pójdziemy, a te ustępstwa miały polegać na tym, że oddamy im pas drogi eksterytorialnej pomiędzy Niemcami a Prusami Wschodnimi i jeszcze oddamy im Gdańsk. Na to się Polacy nie zgodzili. Ale to był ten moment, kiedy Niemcy widzieli nas jeszcze jako współpracowników i sojuszników. Wydawało im się, że może ważniejsze będzie dla nas to, co można by było wywalczyć na wschodzie wspólnie z nimi, czyli wejście do paktu antykominternowskiego i współdziałanie na granicy wschodniej i wykrojenie dla siebie części dawnej pierwszej Rzeczypospolitej, jeśli uderzymy wspólnie na Związek Sowiecki. Odrzuciliśmy to, no i w tym momencie sytuacja całkowicie się zmieniła. To już była druga połowa 1938 roku, początek 1939. Wtedy już wszyscy zaczęli sobie zdawać sprawę, że coś za chwilę się wydarzy, że jednak do tego konfliktu z Niemcami dojdzie. Tylko nikomu nie wydawało się, że będzie to taki krwawy konflikt i taka rzeczywistość, bo ona się po prostu ludziom nie śniła. Po pierwszej wojnie światowej, po tej hekatombie pierwszej wojny światowej, nikt nie myślał, że kolejny konflikt może być równie krwawy, a albo i bardziej krwawy. Dlatego w 1939 roku można się było spokojnie zastanawiać, jak będzie wyglądała ta wojna między Polską a Niemcami. To, o czym mówią tutaj moi dwaj bohaterowie. Wycofamy się do linii Wisły, pewnie będziemy musieli oddać Poznańskie, no może oprzemy się na Bugu, ale nikt nie przypuszczał, że zostaniemy zaatakowani z drugiej strony. Nikt jeszcze nie wpadł na pomysł,